0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Sport w naszym mieście.
1: O

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Sport w naszym mieście.

0: Stalowej Woli i Rzeszowie. Historia pana Andrzeja Makarana pokazuje, jak pasja przeradza się w realny wpływ na świat motorsportu. Już teraz rozmawiamy o kulisach reaktywacji rajdu rzeszowskiego i Baja Karpatia, układaniu tras rajdów oraz wyzwaniach stojących dziś przed tą dyscypliną sportową.
1: Panie Andrzeju, no to może tak chronologicznie zapytam, jak rozpoczęła się pana przygoda z motorsportem, a może ze sportem samochodowym, może tak?
2: Więc pierwsze wspomnienie z tym sportem związane jest jeszcze z czasów dzieciństwa, kiedy będąc w Strzyżowie na wakacjach u mojej babci, byłem świadkiem przejazdu przez Strzyżów rajdu Polski i widziałem Sobiesława Zasadę w jego pięknym Porsche, który przemykał przez Strzyżów poślizgami po kostce, i ten widok utkwił mi w pamięci, właściwie do dzisiaj tkwi, i od tamtej pory moja fascynacja sportem samochodowym, a konkretnie rajdami, jak się wtedy zaczęła, tak trwa.
1: Czy startował pan kiedyś jako zawodnik, czy bardziej jako organizator?
2: Nie startowałem jako zawodnik, ponieważ przez wiele lat trudziłem się działalnością górską, nie zapominając o rajdach. Jeździłem na rajdy jako kibic, oglądałem te rajdy w Polsce, jeździłem na rajd polski do Wrocławia, aż w końcu stwierdziłem, że znajdę odcinki specjalne na terenie Podkarpacia. Wtedy w Rzeszowie akurat nie robiono rajdu do Mistrzostw Polski w tamtych latach, jak powziąłem taką decyzję, i z gotową trasą zjawiłem się w Automobilklubie Rzeszowskim, którego byłem członkiem, i ta trasa przez 2 lata jeszcze tam jakoś przeleżała w szufladzie, ale w końcu
1: dano panu szansę.
2: Udało się zmobilizować kolegów z Automobilklubu, no i sprawdziliśmy tą trasę, uznali, że jest okej. I w ten sposób 7. rajd rzeszowski po 20 paru latach nieistnienia powrócił do kalendarza.
1: Który to był rok?
2: To był rok 99. I od tamtej pory robimy ten rajd i doszliśmy od rajdu takiego towarzyskiego, bo to wtedy w 99 to był rajd towarzyski. Po 3 latach robiliśmy Mistrzostwa Polski, a nawet przez 2 lata, to był chyba 2016 i 2017, robiliśmy Mistrzostwa Europy.
1: I na czym właśnie polega pana praca jako organizatora tych wydarzeń?
2: Najbardziej lubię w rajdzie układać trasę rajdu.
1: A jak się to robi?
2: Czyli znaleźć odpowiednie drogi na odcinki specjalne.
1: A co to znaczy odpowiednie drogi? Odpowiednio kręte na przykład?
2: Czyli odpowiednio kręte, wąskie, trudne technicznie. Im trudniejsze, tym lepiej.
1: To myślę, że polecam okolice Dynowa, bo tam są takie serpentyny, górki, pagórki.
2: No w okolicach Dynowa też są wytyczone odcinki specjalne. Tam w okolicach Dynowa, jak był rajd Arłamów, to tam też jeździliśmy, bo oprócz rajdu rzeszowskiego tutaj przez 4 lata robiliśmy rajd Magórski jeszcze, to on w Gorlicach miał siedzibę, no i rajd Arłamów później też chyba przez 4 lata robiliśmy. No ale rajd rzeszowski się ciągnie od 99 do dzisiaj, cieszy się w Polsce dużą renomą, przyjeżdżają na ten rajd trenować zawodnicy, którzy jeżdżą w Mistrzostwach Europy, ponieważ odcinki specjalne tego rajdu przypominają odcinki z rajdu Barum w Czechach, który jest eliminacją Mistrzostw Europy, więc niektórzy zawodnicy przyjeżdżają tu na nasz rajd potrenować przed rajdem Barum.
1: Tutaj mówimy o rajdzie rzeszowskim i generalnie o Automobilklubie Rzeszowskim, ale przecież pochodzi pan ze Stalowej Woli. Czy w takim razie też w Stalowej Woli był pan członkiem jakiegoś właśnie automobilklubu?
2: No jak zacząłem działalność rajdową, to wtedy zapisałem się do Automobilklubu Stalowa Wola i tam przez 2 czy 3 lata działałem w tym automobilklubie, a później...
1: Też jako organizator.
2: Tak, to robiliśmy amatorskie imprezy, tak zwane KJS dla amatorów, takie imprezy. A potem z kolegami założyliśmy w Stalowej Woli 2. automobilklub pod nazwą Automobilklub Doliny Sanu.
1: I ten co oznacza właśnie
2: do dzisiaj
1: nazwa?
2: Znaczy, no, San jest rzeką, która płynie przez Podkarpacie, w pobliżu Stalowej Woli również płynie. I uznaliśmy, że to będzie dobra nazwa, która będzie również odzwierciedlać jakby teren działalności.
1: Czyli zrzeszacie jakby nie tylko mieszkańców tutaj Stalowej Woli czy Rzeszowa, tylko też
2: tak,
1: całego Podkarpacia?
2: Tak, mieliśmy ekipę z Leżańska kiedyś. Praktycznie każdy, kto

0: kto chce, ma ochotę, może się zapisać. To nie ma ograniczeń terytorialnych.
1: No i co tam właśnie robicie w tym Automobil Klubie Doliny Sano? Może jakie właśnie imprezy organizujecie?
0: No tam przez 10 lat wspólnie z Automobil Klubem Rzeszowskim, bo trzeba wiedzieć, że na terenie Podkarpacia tych automobil klubów jest tam kilkanaście i one współpracują ze sobą, pomagają sobie nawzajem przy organizacji imprez. To najlepiej widać właśnie przy Rajdzie Rzeszowskim, kiedy duża część tych automobil klubów bierze udział w organizacji przebiegu tego rajdu. Natomiast tam przez wiele lat na poligonie w Nowej Dębie robiliśmy rajd terenowy do Mistrzostw Polski, do Mistrzostw jakiejś tam strefy Europy Centralnej.
1: W Nowej Dębie, czyli jakby w okolicach poligonu?
0: No po poligonie, dokładnie po poligonie.
1: Musiało być dostać właśnie takie pozwolenie chyba na taki rajd, na takim terenie.
0: To jest pewna procedura załatwiania pozwoleń na poligonach. Trzeba ją odbyć i to wtedy był większy problem, był wtedy chyba z załatwieniem w nadleśnictwach niż na poligonach. Także tym się zajmowaliśmy, robiliśmy wyścigi równoległe, też jakieś takie imprezy dla amatorów, a potem w ostatnich latach była przerwa w tym rajdzie właśnie na poligonie, to ten rajd się Baja Carpatia nazywał. W ostatnim roku udało się wznowić ten rajd do życia, wskrzesić po paru latach nieobecności. Jaka będzie dalsza przyszłość, to zobaczymy. A oprócz tego Automobil Klub zajmuje się również rajdami pojazdów historycznych i robi eliminację Mistrzostw Polski w tych rajdach pojazdów historycznych. Także również dla amatorów imprezy robi, typu KJS czy jakiś tam sprint.
1: I w tym Automobil Klubie Doliny Sano również zajmuje się pan układaniem tras rajdu?
0: To znaczy ja, ponieważ zmieniłem miejsce zamieszkania, to w którymś momencie przekazałem te wszystkie sprawy swoim następcom i Marcin Ścipień się teraz głównie zajmuje
1: tym. Czyli obecny prezes?
0: Obecny prezes. Natomiast ja bardziej działam w tej chwili w Automobil Klubie Rzeszowskim, przy rajdzie rzeszowskim. Przy układaniu tras tego rajdu, opracowywaniu dokumentów i potem jadę w tym rajdzie autem otwierającym.
1: Myślę, że równie istotne jak wytyczenie samej trasy rajdu jest też stworzenie książki drogowej. Czy mógłby nam pan właśnie wyjaśnić, czym jest taka książka drogowa i dlaczego jest tak ważna?
0: Książka drogowa to jest opis trasy. Przy pomocy symboli jest opisane każde skrzyżowanie, czy prawie każde ważne skrzyżowanie dla nawigacji. I to jest dokument dla zawodników, którzy w trakcie zapoznania z trasą, a potem w trakcie rajdu, kierując się tym dokumentem, jadą dokładnie po trasie. Czyli on służy temu, żeby zawodnik przejechał dokładnie taką trasę, jaką sobie organizator wytyczył, jaką sobie życzy, żeby zawodnik przejechał. Temu służy ten dokument.
1: Czyli pełni trochę taką funkcję
0: nawigacyjną, tak.
1: A jak właśnie wygląda też załoga takiego rajdu? Bo wiem, że to jest kierowca i druga pilot. Osoba obok niego.
0: Tak, no i to jest kierowca i pilot. Na zapoznaniu z trasą, które się przed rajdem odbywa, kierowca dyktuje opis sportowy, jadąc odcinek specjalny, dyktuje opis sportowy pilotowi, który notuje ten opis przy pomocy specjalnych symboli w swoim kajeciku.
1: A co to znaczy symboli? O jakich symbolach pan mówi?
0: No muszą, opisując trasę, no, muszą wiedzieć, jakie mają zakręty, jakieś miejsca hamowania i tak dalej. To każda załoga ma tam swój kod taki, którym sobie to opisuje. A później w czasie rajdu dzieje się odwrotnie. Pilot, to co mu tam kierowca w czasie zapoznania podyktował, to pilot to potem dyktuje kierowcy.

0: miejsca hamowania i tak dalej, to każda załoga ma tam swój kod taki, którym sobie to opisuje. A później w czasie rajdu dzieje się odwrotnie. Pilot to, co mu tam kierowca w czasie zapoznania podyktował, to pilot to potem dyktuje kierowcy. Dokładnie co jest dalej, za zakrętem czy za szczytem, no jedzie tak, jak mu ten pilot tam podaje. Dzięki temu może uzyskać znacznie lepszy czas, większą prędkość przejazdu i krótszy czas przejazdu odcinka, niż gdyby jechał bez pilota.
1: A czy na takich rajdach są też takie kary, mam tu na myśli na przykład taki karny czas doliczany do wyniku, jeśli na przykład gdzieś się tam źle przejedzie na przykład?
0: To znaczy, jeżeli załoga opuści trasę i dokona skrótu jakiegoś na trasie, albo na przykład zjedzie w boks trasy po to, żeby się zatankować poza oficjalną strefą tankowania wyznaczoną regulaminem, albo żeby dokonać jakichś napraw przy pomocy jeszcze obcych, dodatkowych sił, to wtedy taką załogę czeka dyskwalifikacja. Taka jest kara.
1: Okay, czyli
0: taka
1: nie
0: załoga
1: ma
0: już nie jedzie dalej. Natomiast inne kary, jakie mogą być, no to można popełnić false start na przykład. I to są kary czasowe. Można spóźnić się na punkt kontroli czasu, albo przyjechać za wcześnie. Za wszystkie takie rzeczy są kary czasowe. Także kary są na zawodnika.
1: Czyli trzeba jechać wyznaczoną trasą, mieć dobrego pilota, czyli dobrego nawigatora i liczyć na wód szczęścia też chyba.
0: No przede wszystkim na własne umiejętności.
1: Ale myślę, że szczęście też się przydaje.
0: Szczęście oczywiście jest potrzebne, tak jak wszędzie i każdemu.
1: A jaka była taka najtrudniejsza trasa, którą pan wymyślił? Czy to właśnie dla rajdu rzeszowskiego, czy może dla rajdów właśnie organizowanych przez Automobil Klub Doliny Sanu?
0: Czy myślę, że w przypadku rajdu rzeszowskiego to najtrudniejszy odcinek, jaki udało się wytyczyć, to był odcinek Jodłowa. On był parę lat temu jechany, był jechany tylko raz. Panowały złe warunki atmosferyczne, padało, więc on był jeszcze trudniejszy niż na sucho. I teraz powstały jeszcze warianty tego odcinka. On może mieć lepszy jeszcze przebieg niż kiedyś. Także trzymamy go w zapasie, ponieważ to jest dość daleko od Rzeszowa. Jak będziemy kiedyś robić jakiś duży rajd, to go na pewno wykorzystamy.
1: A jak to jest właśnie z tymi trasami rajdów? Czy one nigdy się nie powtarzają, czy powtarzają się w jakimś tam stopniu?
0: Więc na ogół organizatorzy powtarzają odcinki specjalne. Są rajdy, które co roku się odbywają na tych samych odcinkach specjalnych. Natomiast my w Rzeszowie staramy się urozmaicać te trasy.
1: Czyli jest z czego wybierać.
0: Tak, mamy dość duży wybór i co roku staramy się coś nowego dokładać do trasy, czy jakiś nowy odcinek, albo przynajmniej fragment, inaczej skonfigurować te odcinki, które już do tej pory były używane. I to ma jeszcze to znaczenie, że zamykając drogę na rajd, no sprawiamy problem mieszkańcom. Oni wtedy nie mogą nigdzie wyjechać, nie mogą się swobodnie poruszać.
1: Mogą kibicować.
0: Oczywiście, zachęcamy ich do tego zawsze, no, ale staramy się stosować taki płodozmian, czyli nie dręczyć ludzi bez przerwy w tych samych miejscach, tylko przenosić te odcinki w jednym roku w jakieś tam miejsce, potem jeździmy tam 2-3 lata, przenosimy trasę znowu gdzie indziej. Możemy sobie na to pozwolić ze względu na to, że Podkarpacie ma bardzo dużo dobrych sportowo dróg, na których można odcinki specjalne wytyczać. I według takiej polityki postępujemy. Te odcinki muszą być trudne sportowo, ale staramy się zmieniać lokalizację, żeby ulżyć mieszkańcom, żeby nie dręczyć co roku tych samych. Jedynym odcinkiem, który jest jeżdżony co roku od 99 roku, to jest odcinek Lubenia. Tam co roku jest w Lubeni rajd.
1: A jak właśnie z frekwencją na rajdach? Czy to na rajdzie rzeszowskim, czy na Baja Karpatia? Czy to zainteresowanie tymi rajdami, ono wzrasta, czy jest takie samo na przestrzeni lat?
0: Jeśli chodzi o kibiców, to jeszcze 10 lat temu było dużo więcej kibiców na trasie niż teraz, przy czym to jest związane, ten niedobór kibiców na trasie jest związany z tym, że jest relacja w internecie.
1: A ludzie są wygodni.
0: Więc dużo ludzi zamiast jechać na trasę, siedzi sobie wygodnie w domu i ogląda po prostu w internecie wyniki, ma na bieżąco wszystkie wyniki, komentarze, filmy. Ci, co są na trasie, kręcą filmy, umieszczają je w internecie, więc duża część

0: kibiców, która kiedyś jeździła oglądać rajdy na żywo, w tej chwili robi to po prostu w domu.
1: Czyli... A jeśli chodzi o zawodników, to czy ich przybywa?
0: To frekwencja, jeśli chodzi o zawodników, jest różna. To się różnie kształtuje w różnych latach. Kiedyś była większa na pewno. W tej chwili ta frekwencja się nieco zmniejszyła, co wynika prawdopodobnie z rosnących kosztów udziału. Przygotowanie sprzętu czy pożyczenie sprzętu jest coraz droższe i ten kilometr OS-owy też jest coraz droższy, w związku z tym nie wszystkich stać, żeby jeździć w rajdach na wysokim poziomie.
1: Zastanawiam się właśnie, jak duże są to koszta. Kilkudziesięciu tysięcy złotych?
0: Znaczy wypożyczenie takiego auta, którym można się pokusić o zwycięstwo w rajdzie, na każdy rajd to jest rzędu 100 tysięcy złotych.
1: A jeśli ma się swoje auto, które trzeba naprawiać, też opony, myślę, to też...
0: No to tutaj z tym swoim autem to raczej tak jest, że zawodnicy nie mają swoich aut. Oni na ogół te auta pożyczają w takich wyspecjalizowanych po prostu firmach, które przygotowują te samochody do sportu. To tacy bardziej amatorsko jeżdżący to mają swoje auta. Ci profesjonalni zawodnicy korzystają z usług różnych firm.
1: Czyli bez jakby takiego sponsora?
0: Bez dobrego sponsora nie ma co myśleć o startach, nie ma co myśleć o wynikach, bo to start w rajdzie to jest mało. Trzeba do rajdu się przygotować, odbyć testy, przejechać mnóstwo kilometrów przed rajdem w warunkach takich sportowych, żeby myśleć potem o jakimś wyniku. Krótko mówiąc, im więcej przejechanych kilometrów sportowo, czyli na zabezpieczonej jakiejś trasie trudnej, tym potem lepszy wynik w rajdzie. To tak jak w każdym sporcie, trzeba trenować. Bez treningu, bez pracy nie ma wyników.
1: I też
0: tak
1: mieć fundusze na to.
0: Tak, a tu dodatkowo jeszcze trzeba mieć, zdobyć sponsora, albo trzeba mieć bogatego tatę, żeby to finansował.
1: Czyli jednym słowem, jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o te fundusze.
0: Na ogół tak jest.
1: A czy gdyby pan właśnie nie był zaangażowany właśnie w tą wspinaczkę wysokogórską, to czy jest szansa, że byłby pan również zawodnikiem? W sensie, że startował właśnie jako zawodnik w takich rajdach?
0: To znaczy, ja lubię jeździć samochodem, ale to trudno powiedzieć, czy jako zawodnik byłbym w stanie podołać. No bo dopóki człowiek się nie sprawdzi w tym, to nic nie może powiedzieć na ten temat. Także trudno mi powiedzieć, co by było, gdybym miał możliwości w młodości i został zawodnikiem.
1: Czyli wtedy powstrzymywały pana te fundusze, tak? Że to jest po prostu zbyt drogi sport.
0: Znaczy tak, mnie nie było stać, żeby dwie pasje łączyć i jeździć jako... Nawet amator, zawodnik w amatorskich imprezach i jeździć na wyprawy wysokogórskie.
1: Coś trzeba było wybrać.
0: Także wybrałem wyprawy wysokogórskie i wybrałem działalność taką właśnie w automobilklubie rzeszowskim, tworzenie rajdu rzeszowskiego. I to w zasadzie jest dla mnie satysfakcjonujące.
1: Czyli spełnia się pan w roli takiego organizatora takich rajdów?
0: Tak, lubię właśnie wytyczać trasy, rysować te plany zabezpieczeń, tras.
1: Czyli tych pomysłów w głowie nadal ma pan dużo.
0: Tak, jeśli chodzi o trasy rajdu rzeszowskiego, to tak, to planuję na zapas i z tym nie mamy kłopotów.
1: Inną też pana działalnością, bo tutaj jak przygotowywałam się do tej rozmowy, to troszkę zrobiłam taki research w internecie i wiem, że był pan członkiem Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego w Polskim Związku Motorowym. Jak właśnie wyglądała ta działalność? Czym się pan zajmował? O, może tak.
0: To więc przez 21 chyba lat byłem przewodniczącym Komisji Sportu Samochodowego. Już nie jestem od paru lat. Przekazałem to po prostu młodszym. Na czym ta działalność polega? Polega na tym, że jest pewna komisja, która nadzoruje działalność sportową na terenie Okręgu Rzeszowskiego, zatwierdza regulaminy, rozstrzyga jakieś spory.
1: Okręgu Rzeszowskiego, czyli jakby całego województwa?
0: Podkarpacie, tak, to dotyczy Podkarpacia. I jakby planuje pewne rzeczy, układa kalendarze rozgrywek w tych amatorskich ligach typu KJS, czy Sprint, czy Super Sprint. Kiedyś jeszcze były mistrzostwa w rajdach terenowych. To też układa się regulaminy, zatwierdza regulaminy ramowe, regulaminy uzupełniające, czy dotyczące danej imprezy. No tym się zajmuje Komisja Sportu.
1: Przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, jakie Pana zdaniem są takie największe wyzwania w naszym tutaj podkarpackim motorsporcie?
0: Więc myślę, że takim wyzwaniem jest organizowanie dużego rajdu. Tak jak do tej pory robimy rajd rzeszowski, który jest eliminacją mistrzostw Polski i mistrzostw Europy Środkowej, czy jakiegoś tam Pucharu Europy, to jest wszystko fajne, ale chodzi o to, żeby kiedyś w przyszłości robić mistrzostwa Europy. W tej chwili na Śląsku jest rajd, który będzie eliminacją mistrzostw Europy. W Polsce były robione również mistrzostwa świata, bo było kilka razy w Mikołajkach, na Mazurach był rajd polski zaliczany do mistrzostw świata. No i rajd rzeszowski, jeśli chodzi o trasy, to spełnia wymagania bez problemu, żeby być eliminacją mistrzostw Europy. Także no, to jest takie wyzwanie na przyszłość, które nas czeka.
2: Sport w naszym mieście.
3: Za każdym sportowym sukcesem stoi historia pełna wyrzeczeń, determinacji i wiary w osiągnięcie celu. Tak właśnie wygląda droga zawodników Stali Stalowa Wola Boxing Team. Od skromnych początków po coraz większe sukcesy na arenie regionalnej i ogólnopolskiej. O tym, jak buduje się drużynę i kształtuje charakter mistrzów, opowiedział mi trener sekcji Benjamin Zarzeczny.
1: To może zacznijmy od tego, jak zaczęła się historia klubu Stal Stalowa Wola Boxing

0: Początków po coraz większe sukcesy na arenie regionalnej i ogólnopolskiej. O tym, jak buduje się drużynę i kształtuje charakter mistrzów, opowiedział mi trener sekcji Beniamin Zarzeczny.
1: To może zacznijmy od tego, jak zaczęła się historia klubu Stal Stalowa Wola Boxing Działacie.
2: W 2017 roku, gdy boksowałem w Stalowej Woli tutaj, jako dawny klub Fenix Stalowa Wola, tutaj akurat sytuacja zmusiła, że trzeba było założyć stowarzyszenie. Mój tata to założył w 2017 roku na potrzeby tego, żebym ja z bratem mógł reprezentować jakikolwiek klub. Ja wtedy boksowałem w Szczecinie, ale reprezentowałem klub Stali Stalowa Wola. Tak naprawdę rozpędu ta sekcja nabrała od jakichś 3 lat. Zaczęła się taka popularyzacja bardzo boksu. Ja wróciłem wtedy ze Szczecina. Zacząłem tutaj prowadzić treningi. Jakoś tak się bardziej w to zaangażowaliśmy. I teraz myślę, że w ciągu ostatnich 3 lat sekcja bardzo wzrosła do góry. Już liczymy się bardzo na Podkarpaciu. Pomału wchodzimy tutaj ten ogólnopolski poziom. Na Podkarpaciu obecnie jesteśmy 3. drużyną. Tak to się zaczęło, a myślę, że będzie jeszcze lepiej.
1: Dobrze, no to znamy już takie początki klubu Stal Stalowa Wola Boxing Team i zanim przejdziemy do jego takiej teraźniejszej działalności, to chciałabym Cię zapytać o Twoje początki z tym sportem.
2: Ja tutaj zaczynałem trenować boks w 2014 roku u trenera Władysława Wydry w Stalowej Woli. Tak w skrócie. Później pojechałem do szkoły, do liceum, do Szczecina. Mieszkałem.
1: Taka szkoła sportowa?
2: Tak, szkoła sportowa. Jest też klub tam najlepszy w Polsce, Skorpion Szczecin. Chodziłem tam do liceum, boksowałem tam łącznie, stoczyłem 120 walk. Miałem dwa

0: do Warszawy. W Warszawie półtora roku mieszkałem i później z Warszawy przeniosłem się tutaj do Stalowej Woli.
1: Dlaczego właśnie postanowiłeś tutaj wrócić?
0: Tutaj zdecydowałem się wrócić do Stalowej Woli. Tam pewne sytuacje związane tam z moją karierą bokserską, postanowiłem, że wrócę do swojego domu rodzinnego, że zacznę tutaj prowadzić sekcję. Na moje pierwsze zajęcia grupy przyszła jedna osoba. Przez około 3-4 miesiące to tam na sali, może na grupie było po 3 osoby chodziło, bardzo mało osób. Nie chciało mi się tego robić, bo nie motywowało to mnie w ogóle, że tyle osób chodzi.
1: Który to był wtedy rok?
0: 2021 albo 2022. Lecz mówię, tutaj konsekwentna praca i taka cierpliwość pozwoliła, że teraz jest pełna sala. To mnie cieszy, bo widzę, że tutaj boks idzie do góry i pamiętam też te początki, gdy chodziło po 1, 2, 3 osoby na treningi, ale małymi krokami coraz więcej osób się pojawiało.
1: Co w pracy trenera jest dla Ciebie najtrudniejsze, a co daje Ci największą satysfakcję?
0: Myślę, że tutaj największą satysfakcję na pewno mi dają sukcesy chłopaków, ich rozwój. Widzę, jak z dnia na dzień są coraz lepsi. Też dużą satysfakcję mi dają to, że mam bardzo fajną grupę osób, które mi ufają, którzy się mnie słuchają, którzy są zdyscyplinowani. A najtrudniejsze to myślę, że to, że moja głowa pracuje 2-4 ha na dobę i ciągły brak czasu, brak wolnego czasu, ciągłe treningi, weekendy tak samo zajęte, bo są różne turnieje. Bardzo dużo jest na głowie, czasem już się nie chce patrzeć na te rękawice, a tutaj jeszcze mnóstwo pracy, tutaj trzeba się mocno poświęcić, żeby później były tego efekty.
1: A jest warto?
0: Warto. Myślę, że z perspektywy czasu nie żałuję, że poszedłem tą drogą, bo widzę, jaką to mi satysfakcję daje, też sposób na życie.
1: Dobrze, no to znamy początki sekcji bokserskiej w Stalowej Woli, a teraz przejdźmy do tego, jak wygląda ta wasza taka codzienność treningowa. Jakie właśnie grupy wiekowe trenujesz? I jak wygląda frekwencja?
0: Ja się zajmuję tutaj prowadzeniem dzieci między 8 a 15 rokiem życia i między 15 rokiem życia do powiedzmy 30, do już dorosłych oraz zajmuję się prowadzeniem grupy otwartej, czyli każdy może przyjść w każdym wieku może przyjść.
1: Jak właśnie wygląda taka frekwencja na tych poszczególnych grupach wiekowych?
0: Tutaj w młodszej grupie jest, myślę, że około 40 dzieci się zjawia na sali. Na starszej myślę, że też około tyle, jak nie więcej. Więcej jest zapisanych, ale na sali tak zazwyczaj jest około 30, 40, 45 osób. Także tutaj na sali jest pełno zawodników.
1: I jak właśnie wygląda taki wasz dzień treningowy?
0: Tutaj poza treningami, które mamy na sali bokserskimi, zawodnicy, którzy startują w zawodach, robią też dodatkowe jednostki treningowe. Uważam, że jeśli chce się boksować na najwyższym poziomie, 3 czy 4 treningi w tygodniu to jest zdecydowanie za mało. Uważam, że musi to być minimum 8 jednostek tygodniowo. Rozpisuję treningi dla zawodników, którzy mają boksować. Rano robią przeważnie rzeczy typowo wytrzymałościowe, siłowe, kondycyjne, takie motoryczne na siłowni, a wieczorem jest trening bokserski. Widać to na zawodach, jaka jest przewaga zawodników stali, jeśli chodzi o kondycję, taką siłę. Widać to na zawodach, że jest ten przeskok mocny, jeśli chodzi o takie motoryczne rzeczy. Boksersko idziemy cały czas do góry, rozwijamy się, także myślę, że będzie jeszcze lepiej.
1: Czyli mówisz, że widzisz te skutki tego częstego trenowania?
0: Tak, pod koniec zeszłego roku powiedziałem sobie, że w tym roku będziemy zasuwać mocno. Rozpisywałem na cały rok treningi, ile razy mają trenować. Grupa, którą prowadzę, bardzo, bardzo się słucha, bardzo się cieszę,

0: dlatego, bo tak naprawdę to, co tutaj trener powie, to oni to robią i to później przynosi efekt. Ja mówiłem na początku roku chłopakom tutaj, że i dziewczyny też, które trenują, że jeśli mi zaufają, jeśli będą robić to, co tutaj wam napiszę, to zobaczycie, że będą efekty. Na Mistrzostwa Podkarpacia to był taki pierwszy przeskok, kiedy pierwszy raz mogli zobaczyć, jak to wygląda. I faktycznie jest mocna różnica między nawet początkiem roku, a teraz, jak boksowali na mistrzostwach, nie? Także to przynosi efekt, ale głównym celem są Mistrzostwa Polski dla poszczególnych kategorii wagowych i wiekowych.
1: Czym różnią się takie treningi prowadzone wśród tych młodszych zawodników, a wśród tych starszych?
0: Ta grupa, która się przygotowuje typowo na zawody, czyli ta starsza, mają bardziej zaawansowane treningi, jeśli chodzi o boks. Tutaj różnią się, bo tutaj każdy trening się skupiamy na innych rzeczach. Przykładowo, jeden trening się skupiamy na pracy w półdystansie, czyli blisko. Następny trening się skupiamy przykładowo odwrotnie, na pracy w dystansie. I tak naprawdę są treningi mocno urozmaicone, a młodsza grupa, oczywiście to są młodsze dzieci, którzy dopiero co zaczynają, także nie można ich od razu wystawiać tutaj na jakieś mocne sparingi czy coś, bo prawdopodobnie się zniechęcą do tego sportu. Tutaj jest dużo zabaw z elementami boksu, tak żeby też się tutaj wybiegały, żeby coś pobiły sobie w ten worek. A krok po kroku, żeby sobie przechodziły na krok wyżej, czyli na sparingi. Bo na pewno to jest też, można do rodziców przekazać, że jak się przyjdzie na boks, to nie, że od razu dziecko będzie się bić, od razu będzie sparować, tylko przede wszystkim, żeby się nauczyć kroków, takich koordynacyjnych rzeczy, bo to jest tutaj najważniejsze. I to wdrażam w tej młodszej grupie. Koordynacja, żeby była ta też sprawność ruchowa, żeby nie miało problemów z żadnymi ćwiczeniami, chociażby rozgrzewkowymi, a żeby też nabierało tej pewności siebie na sparingach, żeby

to wdrażam w tej młodszej grupie. Koordynacja, żeby była ta też sprawność ruchowa, żeby nie miało problemów z żadnymi ćwiczeniami, chociażby rozgrzewkowymi, a żeby też nabierało tej pewności siebie na sparingach.

0: bardzo utalentowane, raz się coś powie i od razu łapie, od razu wie, także tacy na pewno szybciej później są gotowe na taki sparring pierwszy. Zawodnicy, którzy lub no, dzieci, którzy są mniej utalentowani, to wiadomo, że trochę dłużej to trwa, ale ja uważam, że nie można się zniechęcać, tylko też dużo tutaj dzieci można zweryfikować, chociażby nawet na tą psychikę. Tutaj zawsze jak pytam się, mówię do jakiegoś dziecka, że ma dzisiaj sparować. Jak jest pierwsze pytanie, z kim sparuje, to od razu wiem, że już się boi, że nie chce za bardzo, nie? Tutaj ważne to jest ta głowa. Tutaj jak jest sparring, to nie powinien pytać, z kim sparuje, tylko zakłada rękawice i wychodzi i tyle, nie? To też jest bardzo ważne. Ale tak jak mówię, to jest kwestia indywidualna. Każdy tak naprawdę inaczej się pod to przygotowuje w różnym terminie.
1: A taki trening właśnie tych młodszych zawodników też obejmuje takie ćwiczenia na siłowni, czy tylko tutaj na sali?
0: Nie, tutaj akurat nie rozpisywałem planu pod dzieci, żeby trenowały tak jak starsza grupa, czyli nawet dwa razy dziennie. No dlatego, żeby też się nie przeciążyły, to też są młode dzieci, żeby tak nie przesadziły z jakąś siłownią, tam jeszcze nie jest im to potrzebne. Są ważniejsze trochę rzeczy teraz niż wzmocnienie siły, bo one i tak cały czas rosną, tak wzrastają cały czas siłowo. Jedynie co to na treningu im często wdrażam takie podstawowe ćwiczenia z własnym ciężarem ciała, ale żadnych tam ciężarów nie jestem w ogóle zwolennikiem wyciskania jakichś tam ciężarów nie wiadomo jakich. Głównie pod takie eksplozywne rzeczy z własnym ciężarem ciała.
1: A jeśli chodzi o te starsze grupy wiekowe, to jak właśnie wygląda taki plan właśnie treningowy, taki na siłowni?
0: Generalnie tutaj też jakiś czas temu ja powiedzmy, że ja się nie znam na rzeczach motorycznych, dlatego wysłałem jednego chłopaka, żeby przygotował go pewien trener motoryczny. I tak naprawdę jeden chłopak

0: brakowało tej siły. A jeśli chodzi o takie motoryczne rzeczy, to zajmuje się tutaj Filip Klimek, który ma bardzo dużą wiedzę, jeśli chodzi o takie ćwiczenia. Był przez to przygotowany, wiedział, ja tylko porozpisywałem, kiedy mają robić te ćwiczenia, a on prowadzi to z grupą, gdy ja wtedy prowadzę już następną grupę.
1: Załóżmy, że mamy córkę lub syna, które jest takie aktywne po szkole i chcielibyśmy je zapisać do sekcji bokserskiej. Czy ono musi mieć jakieś takie predyspozycje, spełniać jakieś wymagania, żeby dostać się do sekcji bokserskiej?
0: Tutaj najważniejsze są chęci dziecka, żeby było widać, że to dziecko chce trenować, że chce się angażować, słucha na treningach. Może nie być utalentowane, może być utalentowane, ale ważne, żeby chciało. A tutaj często jest przypadek, że bardziej rodzic chce, a dziecko nie. To ja wiem, że nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie, prędzej czy później tak już to dziecko zrezygnuje. Inaczej się pracuje z młodzieżą, kiedy to dzieci chcą boksować, są w to zaangażowane, są w tym świecie, oglądają te walki. Chcą się uczyć, chcą tą wiedzę pozyskiwać. Także myślę, że tutaj nie trzeba mieć żadnych predyspozycji, wystarczą tylko chęci.
1: A więcej jest właśnie takich dzieciaków, które chcą właśnie boksować, czy spełniają marzenia rodziców?
0: Nie, myślę, że tutaj większość osób, które tu przychodzą, są zajarane tym sportem. Widać to, bo i nawet jak kończę treningi, to większość zostaje po tych treningach, robi dodatkowo jakieś swoje rzeczy. Niektórych to trzeba tutaj z sali wyrzucać, żeby już wracali do domu, nie? Bo naprawdę chcą to robić, a jak ktoś przychodzi, bo rodzic tam przykładowo wysyła, to są maksymalnie 2 treningi, jest już po karierze, także tak to wygląda.
1: A jeśli są takie dzieciaki, które może nie wierzą w swoje siły, ale bardzo chcą właśnie tutaj zaistnieć w świecie boksu, to jak może motywujecie takie osoby?
0: To jest najważniejsze, ja powtarzam zawsze, że musi być ta konsekwencja, nie? Cierpliwość. Nie zawsze się wygrywa. Tutaj mówię już na przykład o zawodnikach, którzy trenują cały czas, ale powiedzmy jadą na zawody i przegrywają, nie? Ja mówię, że spokojnie, nadejdzie twój czas, krok po kroku, złapiesz to doświadczenie, w końcu będziesz wygrywać. Mamy tutaj takiego malutkiego chłopaczka z grupy, który jest bardzo mały jak na swój wiek, ale jest bardzo ambitny tutaj.
1: Sprytny.
0: Tak, no jest taki bardzo ambitny na sali, jest zawsze na treningu. Widać, że bardzo chce trenować, jest bardzo zaangażowany. Tylko jest taki problem, że jest bardzo malutki jak na swój wiek i boksuje naprawdę, podziwiam go za tą odwagę, bo wychodzi do zawodników, którzy są głowę wyżsi. Niestety przegrywa te walki, tylko ja mu zawsze powtarzam, że spokojnie Dorian, tutaj złapiesz to doświadczenie i zobaczysz, że ty będziesz maszyna w przyszłości, nie? Tylko musisz cały czas ta konsekwencja i to widać u niego, widać, że on jest nawet przed treningiem zawsze przychodzi. Jest naprawdę taki zawodnik, mimo tych przegranych walk, to ma taki, że tak powiem, idealny charakter do tego sportu, nie? W przyszłości będzie bardzo dobrym zawodnikiem, jestem tego pewien, a te porażki, co miał w ostatnim czasie, na pewno mu zaprezentują w przyszłości i w końcu będzie wszystko wygrywał.
1: A co to znaczy idealny charakter do tego sportu?
0: Nie boi się, nie kalkuluje, ma taką mocną psychikę, nie pyta się, z kim ma sparować, tylko wychodzi, zakłada rękawice i sparuje. Tak samo nie boi się przed walkami, nieważne, czy ten zawodnik jest mistrzem Polski, mistrzem Europy, czy jest wyższy, większy, on i tak wyjdzie zawsze i zawsze wyjdzie po to, żeby z nim wygrać, a nie żeby przetrwać rundę. Nie boi się, jest taki, nie kalkuluje, nie zastanawia się, a co gdyby przegrał, tylko wychodzi, robi robotę, nie? To jest moim zdaniem taki idealny charakter do sportu walki.
1: Czy tu wśród właśnie zawodników, których trenujesz, widzisz właśnie więcej takich talentów?
0: Tak, tutaj jest mnóstwo utalentowanych zawodników, szczególnie właśnie w tej starszej grupie, bo tutaj mówiłem o Dorianie, który jest z młodszej grupy, który jeszcze nie chodzi na starszą grupę, ale w starszej grupie na pewno zawodnicy tak najbardziej utalentowani to Filip Klimek,

0: Mateusz Skipski, Patryk Zaremski, Mikołaj Siembida, Maciek Herdzik, to tacy najmocniejsi nasi zawodnicy z sekcji. Mamy też ciężkiego, czyli w wadze super ciężkiej Wiktor Skiba, tak samo bardzo dobry zawodnik. Tutaj takie największe nadzieje, uważam, że największa taka nadzieja to jest Filip Klimek, bo tutaj zaczął teraz boksować w kategoriach seniorskich.
1: Czyli to już powyżej 18 roku życia?
0: Tak, tak. To jest taki mój zawodnik, którego tak pamiętam, jak na salę przyszedł 3 lata temu, i tak jest taki mój zawodnik od zera, i widzę, jak teraz boksuje, i jest naprawdę... to będzie kawał zawodnika, jeżeli nie zboczy z tego toru, nie? Tutaj też od tego roku możliwość startu i uczestniczenia w polskiej lidze boksu i od nas uzyskało 5 chłopaków. Tutaj w drużynie reprezentującej Królewski Kraków uzyskał Tobiasz Zarzeczny, mój brat, Filip Klimek i Mikołaj Siembida. W drużynie z Nowego Sącza dostał szansę Patryk Zarębski i w drużynie Wisłoka Rzeszów dostał Wiktor Skiba. Dodatkowo od tego roku nasz klub się rozwijał poprzez to, że zrobiliśmy 2 kursy sędziowskie. Nie mieliśmy żadnego sędziego na żadnych turniejach, mimo tego, że praktycznie każdy klub tutaj na Podkarpaciu ma swoich sędziów. Zrobiliśmy 2 kursy sędziowskie, także mamy obecnie w drużynie 2 sędziów, którzy będą też sędziować na turniejach tutaj, na Pucharach Karpat między innymi.
1: A w jakich właśnie turniejach zwykle bierzecie udział i jak tam właśnie z wynikami?
0: Tutaj takie turnieje cykliczne, Puchar Karpat, są przeważnie raz w miesiącu. Regularnie uczęszczamy na te turnieje. Jest to taka szansa, żeby chłopaki nabrali doświadczenia. To nie jest turniej, w którym skupiamy największą uwagę. Tam

raz w miesiącu. Regularnie uczęszczamy na te turnieje. Jest to taka szansa, żeby chłopaki nabrali doświadczenia. To nie jest turniej, w którym skupiamy największą uwagę. Tam Bóg

0: takie turnieje to są mistrzostwa Polski na ten moment, nie? Na razie musimy tutaj medali mistrzostw Polski zrobić, później będziemy troszkę dalej mierzyć.
1: A jeśli chodzi o te takie lokalne turnieje, Puchar Karpat, tak? To w jaki sposób właśnie wybieracie zawodników, którzy tam wystartują?
0: Tutaj na takie turnieje, na turnieje Puchara Karpat wystawiam jak najliczniejszą liczbę zawodników, którzy się nadają, żeby wygrywać walki, nie tylko wyjść i przeboksować, tylko żeby wygrywać. To są takie turnieje, które dużo zawodników biorę, żeby jak najwięcej, żeby też tych nowych zawodników sprawdzać, jak wyglądają na turniejach, jak wygląda ich podejście przed walką, podczas walki, jak to wygląda w walce po prostu, bo to jest całkowicie co innego, sparring a walka. I bardzo dużo sprawdzam nowych zawodników, a jeśli chodzi o tych, co cały czas boksują regularnie, to jeżdżą cały czas na te turnieje. Jak są przeciwnicy, to boksują.
1: Okej, tutaj mamy ten etap taki lokalny, a jak wyglądają te rozgrywki takie już wojewódzkie?
0: Tutaj na pewno też jednym z takich głównych celów są mistrzostwa okręgu, żeby zdobyć jak najwięcej złotych medali, żeby nabrać jak najwięcej kwalifikacji na mistrzostwa Polski. Nie we wszystkich kategoriach są mistrzostwa okręgu, są kwalifikacje do mistrzostw Polski. Staramy się jak najwięcej medali zdobywać złotych, dlatego, bo na przykład mistrzowie województwa podkarpackiego jadą na ogólnopolską olimpiadę młodzieży, czyli mistrzostwa Polski kadetów. Nie? Także tutaj w tym roku mieliśmy trzecie miejsce drużynowe na mistrzostwach województwa podkarpackiego. Zdobyliśmy bodajże 7 złotych medali, 7 srebrnych i 3 brązowe.
1: Jesteście zadowoleni z tego wyniku, czy coś można jeszcze było poprawić?
0: Jesteśmy zadowoleni, ale uważam, że główny cel to, żebyśmy byli pierwsi.
1: Tylko złoto się liczy.
0: Taka jest najlepsza mentalność, żeby zawsze mierzyć złoty medal. Powtarzam to zawodniku, żeby się nie cieszyli tam jakichś srebrnych medali, tylko żeby były złote same. Żeby były same złote. Ale jak będziesz celował tylko w złoty medal, to różne inne sukcesy ci przyjdą same.
1: Mi się zawsze wydawało, że najgorzej jest zdobyć czwarte miejsce, czyli po prostu minąć się z tym podium.
0: W boksie nie ma czwartego miejsca, jest miejsce trzecie i są dwa zawsze trzecie miejsca, także tutaj akurat nie ma walk o brązowy medal, tylko dwóch półfinalistów przegranych dostaje brązowe medale. A wygrani walczą w finale, czyli jest złoty i srebrny, dwa brązowe.
1: Tutaj mówiliśmy sobie już o tych turniejach lokalnych, okręgu, mistrzostwach Polski. A czy Stalowa Wola Boxing Team wystawia również zawodników na takie turnieje międzynarodowe?
0: Tutaj międzynarodowe turnieje są też często organizowane w Polsce, czyli przyjeżdżają zawodnicy z różnych państw. Przeważnie na turniejach tutaj występują zawodnicy z Ukrainy, z Rumunii, z Węgier. My też mamy zaproszenie na te turnieje, na przykład w Rumunii czy na Węgrach. Boksowaliśmy tam już nieraz, lecz tutaj uważam, że jeśli zawodnicy do nas przyjeżdżają, to skupiamy się bardziej na startach tutaj w Polsce, bo i tak toczą walki z zawodnikami z innych krajów.
1: I już tak podsumowując ten temat właśnie tych turniejów na różnych szczeblach, to co określiłbyś takim mianem waszego największego osiągnięcia?
0: Tutaj myślę, że będziemy mieć dużo większe osiągnięcia, ale na ten moment dwa brązowe medale mistrzostw Polski w tamtym roku zdobyliśmy oraz takim sukcesem dużym jest taka mocna popularyzacja, która ciągle rośnie tutaj w Stalowej Woli. Naprawdę bardzo to poszło do góry. Jak pamiętam, jak ja to zaczynałem boksować 10 lat temu w Stalowej, to był taki, że tak powiem, taka moda na MMA. Teraz wszyscy chcą boksować i to bardzo się kręci, jeśli chodzi o Stalową Wolę. Każdy się zabiera za boks, dużo osób chce zaczynać swoją przygodę, dużo osób też chce być jak ci zawodnicy, widzą, to widać jak startują w zawodach, jak wygrywają i przez to rośnie ta popularność tego sportu, że każdy chce też tak

0: boksować, nie? Tutaj dużo robią też organizowane przez nas turnieje w Stalowej Woli. Jest to też memoriał imienia Lucjana Trelli. Co roku cyklicznie to organizujemy. Chłopaki tutaj z klubu walczą, przychodzą znajomi, przychodzą rodzice, rodzina, widzą jak to wygląda, koledzy ze szkoły i to też bardzo wzrasta. Zawsze tutaj po turniejach, w tydzień po turniejach jest sala pełna nowych zawodników. Naprawdę jest to, widać jak działają te turnieje, bo mówię, jest to mocno rozpowszechnione w Stalowej Woli.
1: Te tradycje takie bokserskie są w Stalowej Woli dalej takie żywe.
0: Tak, tutaj co roku upamiętniamy wybitnego boksera ze Stalowej Woli, pana świętej pamięci Lucjana Trelle. Organizujemy turniej, który cieszy się też coraz większą popularnością, bo z roku na rok przyjeżdżają do nas zawodnicy z coraz większej ilości państw, z różnych klubów. Organizowaliśmy turniej Puchar Karpat imienia Lucjana Trelli. Tutaj też w sierpniu będziemy organizować galę boksu. Będzie to 10 konkretnych walk, tak samo imienia Lucjana Trelli. Mam tutaj pewne plany wraz z moim tatą, z prezesem tego stowarzyszenia, co tutaj zrobić. Myślę, że takiego wydarzenia jeszcze w Stalowej nie było. Chcemy zrobić naprawdę taką dużą, dużą galę z bardzo wysokim poziomem pojedynków. No mówię, takiego, jakiego jeszcze nie było w Stalowej.
1: Tutaj wspominałeś, że boks cieszy się coraz większą popularnością w Stalowej Woli. Jak w takim razie zacząć właśnie tę swoją przygodę z boksem? Gdzie należy się udać?
0: Tak naprawdę codziennie są organizowane zajęcia.
1: Czyli gdzie?
0: Na Mosirze, ulica Hutnicza 15. Można tutaj sobie wejść. Na Facebooku jest strona Stalowa Wola Boxing Team, na Instagramie tak samo. Jest numer telefonu, jest grafik ułożony, gdzie można sobie sprawdzić, kto do jakiej grupy się nadaje. Można śmiało zadzwonić. Także tylko kontaktować się tutaj na social mediach różnych, są wszystkie informacje.
1: Czy macie jakieś takie limity właśnie wiekowe i też ilościowe właśnie takich osób, które mogą uczestniczyć w takich zajęciach?
0: Tutaj staramy się zawsze, jak ktoś ma jakieś wątpliwości, to można śmiało zadzwonić, porozmawiać i trener tutaj uzna, do jakiej grupy wiekowej się ktoś należy i do jakiego wysłać, bo tutaj każdy dzień jest inna grupa. Najmłodsi mogą zaczynać od powiedzmy 5 roku życia.
1: Czyli można zapisywać dzieci od 5 roku życia, a co jeśli chodzi o dorosłych? Do którego wieku możemy się właśnie zapisywać na takie zajęcia, jeśli kręci nas ten sport?
0: Każdy może przyjść tak naprawdę. Jest tu też grupa rekreacyjna, na którą ktoś może przyjść całkowicie, nauczyć się wszystkich podstaw. Nie musi być nie wiadomo jak uzdolniony, wystarczą chęci. Śmiało przychodzić, nie wstydzić się, tutaj trenerzy przekażą wszystko.
1: A jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o płeć zawodników? Czy w większości są to mężczyźni, czy zdarzają się również kobiety?
0: W większości są to mężczyźni, chociaż teraz tak samo jest bardzo spopularyzowane wśród kobiet, bo mam tutaj liczną grupę dziewczyn, którzy trenują razem z chłopakami. Przychodzą dziewczyny, tak samo są bardzo zawzięte, o ile bardziej zawzięte niż chłopaki w niektórych przypadkach. Tak samo przychodzą i dziewczyny, i chłopaki.
1: Czyli kobiety i mężczyźni razem ćwiczą? Takie same ćwiczenia?
0: Tak, tak samo. Tak samo wszystko ćwiczą. Mówię tutaj o grupie zawodniczek, które boksują, trenują w tej starszej grupie. Trenują tak samo jak chłopaki.
1: I już tak przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, jaką radę dałbyś właśnie młodym osobom zaczynającym swoją przygodę ze sportem, z tym sportem?
0: Żeby tutaj się nie bały, żeby śmiało przychodziły, żeby nie wstydziły się tego, że nie potrafią jakiegoś tam ćwiczenia, żeby były konsekwentne, cierpliwe, że wszystko pomału przyjdzie, jeśli będą chciały oczywiście, nie? Ale tutaj najważniejsze są chęci i zaangażowanie.

0: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
1: Działa od 2016 roku ku uciesze pasjonatów gier, w tym również planszówek. Mowa o stowarzyszeniu Stal Fiction ze Stalowej Woli, której celem jest właśnie popularyzowanie gier wśród młodzieży i dorosłych. O działalności stowarzyszenia, grach i piątkowych spotkaniach przy planszówkach opowiedziała mi pani Magdalena Głowacka-Kolańska ze Stal Fiction.
2: Dzisiaj porozmawiamy o Stowarzyszeniu Stal Fiction ze Stalowej Woli. Od jak dawna działacie? Jakie są cele stowarzyszenia? Może coś o wydarzeniach, które organizujecie?
3: Witam serdecznie. Stowarzyszenie Stal Fiction działa od 2016 roku i zajmujemy się głównie propagowaniem gier planszowych, gier bitewnych, gier RPG. To jest taka nasza codzienna działalność. Serdecznie zapraszamy na spotkania planszówkowe w każdy piątek od godziny 17 do 20. Spotkania odbywają się na auli w dawnym budynku KUL przy ulicy Popiełuszki 4, także serdecznie zapraszamy. Oprócz tego organizujemy różne wydarzenia propagujące właśnie fantastykę w naszym regionie. Najważniejszymi są Stalowe Granie, które odbywa się każdego roku w ferie, oraz Stalowolskie Spotkanie z Fantastyką, które robimy zawsze w pierwszy weekend lipca, i podczas tych wydarzeń można właśnie zapoznać się z grami planszowymi, bitewnymi, grami RPG, grami retro, na retro komputerach, to właśnie głównie podczas Stalowego Grania, natomiast podczas spotkań z Fantastyką dodatkowo jeszcze organizujemy prelekcje, warsztaty, konkursy, konkurs cosplay, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo się na tej imprezie dzieje, zresztą jest to impreza dłuższa, dwudniowa. Zrealizowaliśmy też kilka mniejszych projektów, których celem było propagowanie fantastyki. Dotyczyły one gier RPG, LARPów, gier miejskich, gier RPG, gier planszowych, także to były naprawdę bardzo, bardzo fajne projekty.
2: O jakich pani projektach teraz mówi, tych takich mniejszych projektach?
3: W 2018 zrealizowaliśmy fantastyczne Nudo Odstraszacze i tam właśnie były warsztaty larpowe, była gra miejska, było właśnie takie wydarzenie, na których były pokazy poszczególnych gier planszowych, były warsztaty programowania, były warsztaty tworzenia gier planszowych, także to też sporo się działo na tym wydarzeniu. W rok później zrealizowaliśmy Stalowolskie LARPogranie.
2: Mogła pani wyjaśnić, czym są LARPy, tak dla słuchaczy i dla mnie, która zupełnie nie siedzi w temacie gier?
3: LARP jest nieco podobny do improwizowanego teatru. Każda postać dostaje swoją rolę, która ma opisane swoje cechy i też swoje cele. I właśnie głównym zadaniem jest zrealizowanie tych swoich celów. Trzeba właśnie tego dokonywać poprzez interakcje z innymi graczami, właśnie taki teatr improwizowany. To już bardzo, bardzo fajna forma rozrywki. I serdecznie do niej zachęcamy. Nieco trudniejsza niż gry RPG, ale bardzo fajna.
2: W ubiegłych latach też były organizowane takie mniejsze projekty niż Stalowe Grania?
3: Tak. Jako ostatnie to zrealizowaliśmy w 2023 roku. Były to sobota z Stowarzyszeniem Stal Fiction i tam były właśnie na jednym spotkaniu było malowanie figurek, warsztaty malowania figurek. Na jednym były gry RPG i na jednym były LARPy. Także to były właśnie takie trzy weekendy, trzy soboty właściwie, jak sama nazwa wskazywała, ze Stowarzyszeniem Stal Fiction. Organizowaliśmy jeszcze warsztat programowania, to w ramach było, zdaje mi się, Stalowolskiego LARPogrania. To właśnie chyba wtedy były warsztaty programowania.
2: Wspominała pani, że tak na co dzień w piątki spotykacie się przy planszówkach. Gdzie te spotkania się odbywają? O której godzinie? Kto może w ogóle przyjść na takie spotkania?
3: Na spotkania planszówkowe zapraszamy młodzież i dorosłych. Odbywają się one na auli przy ulicy Popiełuszki 4 i w piątki od godziny 17 do 20. W Stalowej Woli można też pograć sobie we wtorki w strefie spotkań na Nadbowskiego 11 i też zachęcamy do udziału zarówno w jednych spotkaniach, jak i w drugich.
2: Jakie planszówki można pograć podczas takiego spotkania, gdyby miała pani wymienić?
3: Właściwie to co spotkanie przynosimy coś nowego, ale oczywiście są takie, które gramy częściej, które są takie bardzo ulubione, na przykład Miecz Samuraja, Osadnicy z Katanu, Takenoko, Wirus, ale tak naprawdę to co spotkanie to jest coś nowego i to są nowości, bo właśnie koledzy ze stowarzyszenia mają bardzo dużo

0: chwilę coś nowego kupują i testujemy.
1: No właśnie, a żeby wziąć udział w takim spotkaniu planszówkowym, to czy trzeba być członkiem stowarzyszenia?
0: Nie, po prostu można przyjść. Także zapraszamy wszystkich.
1: A kto może zostać takim członkiem stowarzyszenia?
0: Każdy, kto chce działać z nami.
1: A gdyby miała Pani powiedzieć coś może więcej? Czy są jakieś może spotkania takie organizacyjne właśnie członków stowarzyszenia?
0: Tak, spotkanie organizujemy wtedy, kiedy trzeba coś po prostu omówić. Bo tak to, żeby się po prostu spotkać, to mamy na gruncie właśnie takim, czy spotkań planszówkowych, czy na gruncie prywatnym, to mamy bardzo dużo okazji do porozmawiania ze sobą, więc takie spotkanie jest organizowane właściwie wtedy, kiedy coś robimy większego.
1: Czy żeby być takim członkiem stowarzyszenia Star Fiction, trzeba być takim entuzjastą gier, czy dołączają do Was także osoby, które na przykład dopiero zaczynają swoją przygodę z grami?
0: Różnie. Zarówno dołączają do nas entuzjaści, którzy po prostu się o nas dowiedzieli i po prostu ucieszyli się, że istnieje taka grupa pokrewnych dusz, do której mogą dołączyć, ale też zupełnie nowe osoby, które niewielkie miały pojęcia o grach. Także jak najbardziej zapraszamy zarówno wytrawnych graczy, jak i początkujących graczy.
1: Jakby Pani jeszcze miała właśnie tak zachęcić mieszkańców Stalowej Woli, czy generalnie całego naszego regionu do spotkań, to co by Pani powiedziała?
0: Zachęcam serdecznie. Podczas gier można nie tylko poznać fajne gry planszowe, spędzić czas w przyjemny sposób. Można również spotkać fajnych ludzi, zaprzyjaźnić się. Gry uczą też bardzo wielu fajnych rzeczy, więc to jest właśnie zwłaszcza tak ważne, powiedzmy, dla dzieci, dla młodzieży. Chociaż nasze spotkania tak bardziej właśnie są skierowane dla młodzieży niż dzieci. Ale dzieci też zapraszamy oczywiście i uczą bardzo wielu fajnych umiejętności. Logicznego myślenia, planowania strategicznego, współpracy, rywalizacji, czekania na swoją kolej, umiejętności takiego też pogodzenia się z porażką czasami. To są bardzo ważne takie w życiu umiejętności. Też analiza, empatia, również gry właśnie RPG uczą też właśnie bardzo takich fajnych rzeczy typu na przykład jak się zachować w stresujących sytuacjach, także właśnie też empatia, umiejętności takie społeczne.
1: No muszę przyznać, że to są naprawdę takie potrzebne też w dorosłym życiu cechy. Dlatego jeśli słuchają nas osoby, które są zainteresowane dołączeniem do tego stowarzyszenia albo po prostu do przyjścia na spotkanie planszówkowe, no to chyba odsyłamy na stronę Star Fiction.
0: Tak, serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.stalowafantastyka.xyz i tam właśnie są opisane nasze działania. Zapraszamy również do dołączenia do naszego Discorda.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo również, pozdrawiam serdecznie.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia to młoda, ale dynamicznie rozwijająca się inicjatywa. Powstała w Brandwicy, niedaleko Stalowej Woli. Zrodziła się z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem o zdrowiu rozumianym holistycznie. Jego założycielki opowiadają, jak z osobistych historii i spotkań nieprzypadkowych ludzi powstała przestrzeń wsparcia i edukacji. W tej rozmowie usłyszycie, dlaczego ich zdaniem klucz do zdrowia jest wzięcie odpowiedzialności za siebie i jak niewielkie zmiany mogą prowadzić do dużych przemian.
4: Ja jestem Izabela Drost. Jesteśmy obie z koleżanką z ramienia stowarzyszenia Razem dla Zdrowia. Jestem prezesem tego stowarzyszenia.
5: Teresa Sokołowska. No marzyłam o takim stowarzyszeniu, które założyłyśmy w grudniu. Są to początki, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie się rozwija. Mamy fajnych członków, więc wszystko wskazuje, że nasze cele będą osiągnięte, czyli edukacja dla zdrowia będzie szła w dobrym kierunku.
2: I może na początek, kiedy, gdzie i dlaczego powstało Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia? Proszę nam właśnie opowiedzieć, jaka jest misja Waszego stowarzyszenia.
4: Nasze stowarzyszenie powstało z decyzją założycieli, członków 24 listopada tamtego roku w niewielkiej miejscowości Brandwica położonej nieopodal Stalowej Woli. Jest to gmina Pysznica przy starostwie stalowowolskim. Założyciele

0: wystąpili o zarejestrowanie naszego stowarzyszenia w rejestrze KRS i dostaliśmy taką decyzję 15 stycznia 2026 roku, także jesteśmy bardzo, bardzo młodą organizacją pozarządową, która naprawdę prężnie działa. Nasza działalność rozłożyła się na trzy gminy, i Stalową Wolę, i gminę Nisko oraz gminę Pysznica i miejscowości dookoła nas. Naprawdę jest to dla nas ogromne zaskoczenie i w najśmielszych naszych planach nie planowałyśmy tego, że tak niesamowici ludzie dołączą do nas i będą zewsząd tak naprawdę, że działając, zrzeszając nas tylko lokalnie, podziałamy, mam nadzieję, globalnie. Taka jest nasza idea, ale misją naszą jest tak naprawdę przybliżanie świadomości, poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat zdrowia, przede wszystkim zdrowia postrzeganego holistycznie, jako dar, który mamy za darmo dany.
1: A który nie jest nam dany na zawsze.
0: Ponieważ nie mamy takiej świadomości, nie uczy się nas tego.

0: wszystkim zdrowia postrzeganego holistycznie. Jako dar, który mamy za darmo dany.
1: A który nie jest nam dany na zawsze.
0: A który nie jest nam dany na zawsze. Ponieważ nie mamy takiej świadomości, nie uczy się nas tego.

0: go dobra holistycznie, bo jesteśmy istotami emocjonalnymi, duchowymi i fizycznymi. I z tych trzech płaszczyzn działamy, tworząc przede wszystkim zdrowe środowisko, zdrowe relacje, bezpieczne środowisko, przestrzeń wzajemnej akceptacji i poprzez nauczanie takie kulturowe bardzo idziemy w sferę poznawczo-kulturową i regionu, i naszego słowiańskiego stylu życia, bo nadal takie jest, tradycji. Idziemy w stronę zdrowia. Jak cudownie jest doświadczać tej tradycji, budując relacje międzyludzkie, ciesząc się tym między sobą, doświadczeniami i swoimi umiejętnościami, budując swoje zdrowie po prostu.
1: Ilu w tej chwili członków należy do stowarzyszenia?
0: Oficjalnie mamy 23 członków, z tym, że drugie tyle jest osób, które nas wspierają, które przychodzą na warsztaty, wymieniają się. To są nasze tak naprawdę prawe i lewe ręce do roboty, które nie zdeklarowały się jeszcze, a naprawdę wspierają nas, sympatyzują z nami i są i fizycznie, i mentalnie pojawiają się. Także jak na nasze warunki i tą krótki czas działalności, jest to dla nas naprawdę bardzo duże osiągnięcie.
1: Jakie właśnie były wasze pierwsze kroki w działalności stowarzyszenia?
2: Pierwsze, dlaczego? Dlaczego powstało stowarzyszenie? Po prostu samo leczenie, jestem naturopatą i w kierunku leczenia naturalnego ludzi, organizmów, dzieci, czyli w to wchodzi żywienie, rozwój fizyczny, cała ekologia, więc styl życia, żeby to było odbierane jako coś naturalnego, żeby nie trzeba było tego wyczytywać tylko z książek, tylko naprawdę umieć to zastosować w życiu.
1: Czyli chodzi pani o takie zdrowe nawyki.
2: O zdrowe nawyki, dokładnie. Ja zachorowałam sama kiedyś i szukałam, czyli rozpoznanie było dla mnie niekorzystne, no nie do wyleczenia, czyli usłyszałam od lekarza, że grozi mi wózek inwalidzki i wtedy, to było 40 lat temu, postanowiłam, że znajdę drogę dla siebie, a gdy ta droga i wiedza mi się ciągle rozszerzała, zrobiłam i kursy, i specjalizacje i no, chciałam to wykorzystać też dla innych, bo gdy ta wiedza nas rozpiera wręcz, że jest potrzeba dzielenia się tym, że skoro to działa dla mnie, więc dlaczego ma nie podziałać dla innych? Czyli już widząc malutkie dzieci, które są no, mocno leczone antybiotykami, no, era antybiotyków w pewnym momencie minie i trzeba będzie zastosować coś innego. I chyba te nasze działania to idą w tym kierunku, żebyśmy właśnie swoje zdrowie wzięli w swoje ręce. Bo to jest łatwo zaufać komuś i niech się martwi o nas, ale tak naprawdę to my sami tylko możemy zaobserwować i wiedzieć, jak reagujemy na jedzenie, jak reagujemy na pobyt w lesie, na świeże powietrze, na...
1: Czyli obserwacja.
2: No, obserwacja siebie to jest podstawa wszystkiego, bo my praktycznie lekarzowi jesteśmy w stanie tylko przekazać to, co sami zaobserwujemy. A jeżeli dołączymy do tego jeszcze, do tych obserwacji działania, czyli ten zdrowy styl życia, na których się składa wiele rzeczy, więc naprawdę można osiągnąć dużo i no mówię, te 40 lat potwierdza, że wózka inwalidzkiego nie mam, więc pewnie by był na 100%, gdyby nie moje działania w tym kierunku do naturalnego leczenia, do ziół, do energii, do czerpania energii, nie tylko z pożywienia, ale i z słońca, z ziemi, więc wszystko na nasze otoczenie, to jest nasze zdrowie, więc trzeba tylko umieć to zauważyć, jak na to reagujemy

0: I co nam pomaga?
1: Nawiązując do tej energii, o której powiedziała Teresa, naprawdę samo powstanie naszego stowarzyszenia można by postrzegać naprawdę w taki sposób przyciągania się. To jest jakiś efekt domina niesamowitego, ale nie takiego rujnującego, tylko budującego, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, Teresa zamarzyła, żeby coś zrobić w naszym regionie. Jest taką naprawdę i buntowniczką, i dobrą energetycznie trampoliną dla innych, tak naprawdę dla innych, bo zawsze w cieniu ona gdzieś tam działa, a daje przestrzeń dla osób energetycznych, żeby coś zrobiły, żeby odkryły w sobie siłę do zmiany świata, po prostu swojego otoczenia. I ja za to jestem bardzo wdzięczna, ale wracając do tej energii, jak nie miałam pojęcia, dlaczego zostałam wciągnięta do stowarzyszenia, to było koło gospodyń wiejskich. Trochę mi było z tym nie po drodze, ale świetnie się tam czułam, fajnie było i się okazało bardzo szybko, że to jednak nie to, bo to nie ta energia właśnie. Z jednymi ludźmi jest nam po drodze, z innymi nie. Bardzo szybko się okazało, że tu chodziło właśnie o poznanie Teresy, której niedaleko mieszkałam, a jednak nie znałyśmy się w ogóle. Kiedy poczułyśmy między sobą ten przepływ informacji...
2: I też taką więź, myślę, nie?
1: Tak, to nastąpiło właściwie po pierwszym, nie wiem jak z jej strony, ale po pierwszym moim spotkaniu, gdzie jakiś event był tego koła gospodyń wiejskich, podeszłam do niej i mówię, ja już wiem, po co tu jestem. Ja już wszystko wiem, już mogę stąd iść. Serio, tak to było. No i po pół roku chyba takiej naszej znajomości i działania w tym kole gospodyń wiejskich zrozumiałyśmy, po co się spotkałyśmy, nie na darmo. Wymieniałyśmy doświadczenia, wymieniałyśmy tak naprawdę swoją energię, bo ja jestem taka bardzo uduchowiona, energetyczna, a Teresa jest mocno świadoma ciała i jako naturopata po prostu, to jest taki lekarz, nie? Holistyczny. Stojący twardo na nogach i naprawdę przekazała mi tą wiedzę swoją, w sensie zrozumiałam wiele i dała mi siłę, żeby z własnej nieprzymuszonej woli, absolutnie nie namawiała mnie do niczego, ani nawet nie mówiła o swoich jakichś tam planach, tylko samo mi zaistniało w głowie, skoro nie da się w tej organizacji, zróbmy to inaczej, po swojemu. No i stwierdziłam, Tereska, ja zakładam organizację. Co ty na to? A Teresa, ty mnie pytasz? Coś w tym stylu było. Ja zawsze na tak. I od nas dwóch się zaczęło i bardzo szybko okazało się, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą, którzy mają siłę, mają energię i niesamowite pomysły, żeby połączyć całkiem odrębne skille, umiejętności w jedno, dla zdrowia.
2: To jak właśnie wyglądał ten proces budowania takiego waszego zespołu?
1: No to niesamowite, bo właściwie statut to tak powstał moment ad hoc, i wszyscy przytaknęli temu, nie biorąc udziału nawet w powstawaniu temu, tak, tędy chcemy iść. I okazało się, że już na pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu przyszły osoby, które były nam potrzebne.
2: To znaczy
1: pedagodzy, nauczyciele WF-u, naturopatkę mieliśmy.
3: Psycholog,
1: psychoterapeuta, socjolożki, fanatyczki, no, obojętne jak to brzmi, ale naprawdę osoby niesamowicie zaangażowane w kulturoznawstwo i szerzenie, krzewienie tego. Nawet wykładowczyni, nie wiem czy Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale wykładowczyni w Rzeszowie, pani Ania Paleń. To są takie osoby, które po prostu...

w kulturoznawstwo i szerzenie, krzewienie tego. Nawet wykładowczyni, nie wiem czy Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale wykładowczyni w Rzeszowie, pani Ania Paleń. To są takie osoby, które po prostu...

0: samo przychodzi, łączą się całe organizacje. Teraz mamy propozycję budowania czegoś więcej i gastronomicznie, bo prowadzimy warsztaty kulinarne i ja mam taką nadzieję, współpracując z Morsami, lodołamacze stalowo-wolskie, sami przyszli do nas po prostu, bo wymyśliłam sobie, że ja bym chciała morsować i się stało. Stałam się morsem. No to są takie niesamowite zbiegi okoliczności, które wcale nimi nie są. Po prostu to jest energia między nami. W pole, w przestrzeń coś wysyłamy, jakąś, nie wiem, zamówienie, prośbę i to się dzieje. Obojętne jak to dziwnie, transcendentalnie brzmi, to naprawdę się realizuje w tak pięknym, tak pięknej przestrzeni, super relacjach, które są nie do podrobienia. To jest coś niesamowitego. Planujemy stworzyć coś więcej, taką współpracę różnych organizacji, które no, działają i nie działają dla zdrowia, a jednak się okazuje, że mamy wiele wspólnego, ponieważ i morsowanie, i gotowanie jest dla ciała i dla relacji. To jest coś ponad nasze nawet plany.
1: Zdrowie, a choroba, prawda? I się okazuje, że tymi naturalnymi metodami można pozbyć się, oczyszczając głównie organizm i stosując naturalne rzeczy, można pozbyć się naprawdę trudnych, nieuleczalnych chorób, łącznie z nowotworami. To na różnym etapie. Trzeba trochę chęci własnej dołożyć, nie tylko chcieć poddać się i wziąć gotowe tabletki czy chemię, tylko coś jeszcze zrobić dla siebie i naprawdę można osiągnąć dużo i no takie przykłady mamy.
0: Dokładnie tego uczymy. Na naszych warsztatach, na naszych prelekcjach, wykładach uczymy bardzo niekonwencjonalnych metod i oczyszczania organizmu, i świadomego odżywiania. To są nie tak oczywiste techniki i metody, których trzeba się nauczyć i niekoniecznie na co dzień mamy do czynienia z nimi.
2: A czy mogłaby pani właśnie przytoczyć jakieś takie przykłady takich może niekonwencjonalnych sposobów na takie przywrócenie sobie zdrowia?
0: Przywrócenie zdrowia. Akurat Tereska jest naturopatą, który się posiłkuje kwantonem, tak?
1: Tak, ale nie tylko. To są wibracje, które wprowadzane są do organizmu, ale przede wszystkim to trzeba oczyścić organizm. To jest podstawa wszystkiego, czyli nie zaczynamy od leczenia objawów, tylko do czyszczenia, czyli mamy dbać nie tylko o zewnętrzne, czystą skórę, tylko nasze czyste wnętrze.
2: I w jaki sposób powinniśmy się tak oczyścić?
1: Czyli oczyszczamy jelita, oczyszczamy limfę, oczyszczamy wątrobę, oczyszczamy nerki. Wszystko idzie stopniowo kolejnie. Jeżeli cały organizm, wątroba, nerki, to są główne narządy oczyszczające w naszym organizmie.
2: Czyli od nich zaczynamy, tak?
1: Od nich zaczynamy. No właściwie wszystkie problemy zaczynają się od przewodu pokarmowego. Czyli przewód pokarmowy musi być pierwszy czysty, a potem idziemy dalej. I te kroki są niezbędne, czyli organizm, przywracamy mu równowagę. I jeżeli pH w organizmie jest właściwe, to organizm jakby zaczyna leczyć się sam.
2: Restartuje się, można powiedzieć.
1: Dokładnie. Naprawdę nasz organizm jest wspaniały, tylko trzeba mu na to pozwolić, bo jeżeli mamy zatoksyczynienie, no to powodują nie tylko złe odżywianie, ale i zanieczyszczone środowisko i też no, pasożyty, które też są jednak no, elementem takim często spotykanym. No nie jest to wyjątkowo pojedyncze przypadki, tylko tego jest więcej. One powodują właśnie też przede wszystkim zatoksyczenie organizmu i nieoczyszczenie tego, no to nie da nam zdrowia. Czyli tak jak mamy czystą skórę, myjemy ręce, myjemy twarz, czyścimy buty. Tak musimy czyścić nasz przewód pokarmowy. Przerwy w jedzeniu, czyli ja nie mówię tu też o głodówkach, ale przerwy takie, które te

0: pozwalają na regenerację, czyli nawet te nocne przerwy 16-godzinne, o których się mówi teraz już dużo, więc też pozwalają regenerować śluzówkę przy wodzie pokarmowym. Ona się dość szybko regeneruje, ale no, trzeba temu pomóc. A tu praktycznie jest tak, że jak jemy dużo, to widać dokładnie w święta, jemy więcej, to się nam chce wcale nie mniej, tylko jeszcze więcej jeść. Czyli organizm jakby nie mówi, że już zjadł wystarczająco, tylko no może jeszcze coś.
1: Bierze co jest.
0: więc
2: no. To jest kwestia nagrody. W tej chwili odżywiamy się w nagrodę tak naprawdę.
1: To chyba też kwestia wychowania, nie? Że w dzieciństwie na przykład za, nie wiem, dobre stopnie,
2: lizak.
1: Tak, albo czekolada.
2: Dokładnie. To, o czym mówi Teresa, jest bardzo ważne, bo my propagujemy odżywianie komórkowe, post przerywany. To są, jeśli chodzi o żywienie, to są podstawowe metody, które nas oczyszczają, regulują naszą homeostazę i naprawdę powodują odpalenie tego systemu autoimmunologicznego, że nie jesteśmy przeciążeni, tylko dajemy czas naszemu organizmowi na zastanowienie się, co jest i gdzie jest do naprawienia i możliwość naprawienia tego wewnątrzkomórkowego. Jesteśmy bardzo świeżo, bo zaczęliśmy cykl warsztatów oddechowych, gdzie ja jestem instruktorem, prowadzę takie warsztaty. Niesamowity jest oddźwięk. Trochę nam nasza sala potrzebuje gumowych ścian.
1: A no właśnie, gdzie prowadzicie takie właśnie swoje warsztaty, zajęcia?
2: W tej chwili jesteśmy uzależnieni od gminy Pysznica, ponieważ wójt, bardzo współpracując z nami, użycza nam świetlicy w gminie Pysznica w miejscowości Brandwica, w której jest zarejestrowane nasze stowarzyszenie. I rzeczywiście tam do tej pory było nam bardzo fajnie korzystać z niesamowitej tej życzliwości sołtysa tej miejscowości, pana Krzysztofa Farasia i wójta gminy Pysznica, z tym, że no coraz nam jest ciaśniej. Na szczęście jesteśmy na etapie rozmów, co dalej. Mamy nadzieję na Dom Kultury w Jastkowicach, zobaczymy, jak to będzie. Rozmowy zostały rozpoczęte, zobaczymy, jaki będzie odzew gminy, ale naprawdę jest duże zainteresowanie i co o dziwo, nie kończy się na nim. Ludzie zaczynają zdrowo odżywiać się, zdrowo oddychać, co jest fenomenem, bo co to za pierdoły do tej pory słyszałam?
1: Ale co to znaczy w ogóle zdrowo oddychać?
2: No? W jednym zdaniu, przeponowo przez nos. No to tyle dla totalnego laika. Gdyby pani się zaczęła obserwować, po prostu obserwować siebie i innych, okazałoby się, że ponad 80% czasu oddycha pani górną częścią płuc, dotleniając tylko 1/3, 1/4 swoich płuc, a organy obumierają powoli, 20, 30, 40 lat, dostając taką porcję powietrza, tlenu, jaka pozwala im przetrwać, przeżyć. Nie oddychamy, by być zdrowym.
1: A czy

0: Dla totalnego laika. Gdyby pani się zaczęła obserwować, po prostu obserwować siebie i innych, okazałoby się, że ponad 80% czasu oddycha pani górną częścią płuc, dotleniając tylko 1/3, 1/4 swoich płuc, a organy obumierają powoli, 20, 30, 40 lat, dostając taką porcję powietrza, tlenu, jaka pozwala im przetrwać, przeżyć. Nie oddychamy, by być zdrowym.
1: A czy to

0: górnożebrowej naszej klatki piersiowej.
1: Czyli pani, obserwując teraz mnie, może stwierdzić, czy dobrze lub źle oddycham?
0: Dobrze, źle bym tutaj polemizowała. Zdrowo i niezdrowo.
1: Okej.
0: Bo może być wygodnie po prostu.
1: To tak jaka jest diagnoza w takim razie?
0: Nie bawimy się w to. Musiałaby pani przyjść do mnie
1: na
0: sesję terapeutyczną. Wtedy byśmy popatrzyli, pobadali. Naprawdę warto obserwować się, naprawdę warto uczyć się chociażby ułożenia języka, który nam umożliwia nie otwieranie tej buzi. Teraz bardzo modne są plasterki do spania, chrapacze czy osoby, które mają problem z bezdechem, korzystają z tego i to naprawdę w niesamowitej proporcji zmienia komfort

0: Też pomyślałam sobie o takich na przykład osobach, takich właśnie toksycznych, które czasem znajdują się właśnie w naszej okolicy, w naszym życiu i jak właśnie pozbywać się takich toksycznych może relacji.
1: Mm-hmm. Nie pozbędziemy się toksycznych relacji. To jest po prostu nierealne, ponieważ w większości przypadków
0: albo ograniczać
1: nie wyszliśmy z domu cało, że tak powiem. Nasi rodzice zrobili wszystko, żeby nas jakoś tam wychować, a rzadko kto po prostu nam towarzyszył w dobrym rozwoju, nie? W związku z tym mamy deficyty emocjonalne i różnego rodzaju zaburzenia, więc nie ma ludzi całkowicie zdrowych, którzy tworzą cudowne relacje. Nie unikniemy tego i nie uciekniemy od życia.

rzadko kto po prostu nam towarzyszył w dobrym rozwoju, nie? W związku z tym no mamy deficyty emocjonalne i różnego rodzaju zaburzenia, więc nie ma ludzi całkowicie zdrowych, którzy tworzą cudowne relacje. Nie unikniemy tego i nie uciekniemy od życia.

0: Zachęcam do podejmowania wszelakich relacji, z tym, że warto nauczyć się żyć w tych relacjach. Jeśli mi ona nie służy, to potrafię mówić o tym, o swoich potrzebach, o swoich granicach, które zazwyczaj są przekraczane w takiej toksycznej relacji, o jakiej pani mówi. Ja w swojej pracy coachingowej, bo jestem też coachem holistycznym i takim motywacyjnym, no spotykam się na co dzień z tym, że albo jest dobrze, albo uciekam. Nie o to chodzi. Naucz się funkcjonować tak, by ta toksyczna relacja nie miała albo miała jak najmniejszy wpływ na twoje zdrowie, psychicznie i fizycznie. To naprawdę jest do zrobienia. Szczerze powiem, że wyszłam z bardzo toksycznej, dysfunkcyjnej rodziny. Bogu dzięki, bo dzięki temu mogę teraz pomagać ludziom. Nauczyłam się, jak funkcjonować w tym przez lata, będąc ofiarą, tak? Kiedy zrozumiałam, że to, że jestem ofiarą, urzeczywistnia się w moim życiu jako choroby. To jest fenomen po prostu. Kiedy to sobie uświadomiłam, że każda emocjonalna, nieprzepracowana lekcja została w moim ciele i ja mam astmę, często skurcz serca, obturacyjną chorobę płuc, zwyrodnienia kończyn, kości i stawów, to zrozumiałam, chorobę nadciśnieniową, zrozumiałam, że w ciele jest moje życie. Wszystkie moje doświadczenia życiowe, te trudne, toksyczne relacje. Nie mogłam uciec od mojej mamy, chociaż to zrobiłam poniekąd, stawiając jej granice. Kiedy stawiam granice osobom, które ich nie szanują, moich granic, no to się narażam na ich po prostu utratę. Nie ma tych osób w moim życiu, bo one nie chcą być i nie muszę uciekać. Ale nauczyłam się jednego w tym wszystkim, że ja mogę być sobą, być szczęśliwa. Tylko że Teresa pokazała mi między innymi, że mogę cofnąć rzeczywistość w swoim ciele, korzystając z autoregeneracji własnej. Ja cofnęłam czas. Mam 54 lata, a naprawdę czuję się, jakbym miała 25, 6, a jeszcze 10 lat temu byłam starą babcią, która czekała na śmierć. To jest cały fenomen powstania naszej organizacji, że myśmy doświadczyły wielu chorób. Depresji nie wymieniłam jeszcze wśród nich, to depresja mnie tak naprawdę i myśli suicydalne popchnęły do uleczenia się, bo żadne leki mi tego nie gwarantowały. Astma do końca życia, serce, choroby serca do końca życia i depresja do końca życia. Nie mam tych chorób. Zaoszczędzam kilkaset złotych miesięcznie na lekach. To jest dla mnie wymierny argument, żeby robić to, co robię. Żeby zawodowo i z takiej pracy społecznej po prostu czerpali inni. To jest coś tak wymiernego. To jest wymierne. Kiedy słyszę od członkini naszego stowarzyszenia, która chorowała na raka i jest, powiedzmy, cały czas pod opieką lekarską, psychicznie różnie tam bywa. Przychodzi mimo wszystko na nasze warsztaty, na nasze spotkania, nawet integracyjne, i naprawdę wychodząc z tego eventu, ona powiedziała coś takiego: Boże, przyszłam tu z bólem głowy, a wychodzę pełna energii i woli życia. Ja chcę dalej żyć, walczyć z chorobą, która gdzieś z tyłu głowy jest, może wrócić, nie? To jest coś wymiernego.
1: Robiono badania, co wpływa na długość życia człowieka. I jednym z podstawowych rzeczy, które stwierdzili, to nie jest tylko odżywianie, to nie tylko sport, czyli ruch, ale relacje międzyludzkie. Czyli my czerpiemy tą energię od drugich ludzi, pozytywne nastawienie, takie zadowolenie.

0: że nie czujemy się wtedy dobrze. Potrzebujemy kontaktów z ludźmi. I mimo, że jesteśmy narażeni też na te negatywne emocje, i co ciekawe, te negatywne emocje potrafią się gromadzić w naszym organizmie i tworzyć blokady. I w zależności od tego, gdzie te blokady są, no to taki narząd nam choruje. Ale potrafimy tych blokad się pozbyć i doprowadzić do równowagi w organizmie. To też jest jeden z elementów do zdrowia. Na zdrowie no to składa się wiele czynników, nie tylko jeden.
1: Tak, dlatego na wielu płaszczyznach działamy. To jest wielopłaszczyznowe działanie takiej nowoczesnego myślenia holistycznego na temat istoty ludzkiej i zdrowia. Nie tylko ciała, ale też i duszy, i relacji, i emocji. Jak Tereska mówi o tej samotności, to pomyślałam sobie o tym, jak wiele osób do mnie przychodzi zawodowo, które mają ogromną liczbę przyjaciół i na Facebooku, i w życiu.
2: A są samotne.
1: Są samotne. To ta samotność, o której mówimy, jestem sama w domu, czasem jest całkiem czym innym, bo mam chęć życia, działania, niż samotność wśród ludzi. Skąd ona się bierze? Z niepoznania samego siebie, swoich potrzeb, swoich pragnień, swoich granic.
2: I ze strachu, że może ktoś nas nie polubi,
1: tak,
2: jeśli będziemy
1: sobą. I odrzuci. Dokładnie. Nie zaakceptuje nas i naszych potrzeb, naszych wartości, naszych granic. Wolimy nie być sobą i być wśród ludzi samotni, bo nie sobą. Dlatego jesteśmy samotni wśród ludzi. Kiedy jesteśmy samotni w domu, ale tacy, jacy chcemy być, to się całkowicie zmienia.
2: Kiedy jesteśmy takimi aktorami na scenie życia, nie?
1: Tak. Tak, dokładnie. Dlatego warto tą rolę, którą i tak mamy do odegrania w życiu, odgrywać według własnego scenariusza i tego, co nam tam w duszy gra. Kiedy to zrozumiałam, rzuciłam wszystko. Rzuciłam na szale 30 lat pracy zawodowej. W papierkach, z białym kołnierzykiem, wysztywniona, z miotłą w tyłku, za przeproszeniem, i z takim wybujałym ego, zerami na kontach, podróżami. Po prostu z dnia na dzień to rzuciłam. Nie mówię, że od razu odeszłam z pracy, ale tak poskładały mi się te wszystkie klocki w życiu, że po prostu zaczęłam pisać własny scenariusz. Chyba pisząc pierwszą książkę swoją, to tak było, że jakaś taka terapeutyczna to była rzecz. Wybaczyłam sobie i ludziom dookoła mnie pisanie scenariusza za mnie i odgrywanie go, dokładnie to, co pani mówi, według czyich zasad, żebym została zaakceptowana przez świat, przez innych. A teraz czuję tą akceptację wśród tak niewielkiej garstki ludzi, ale z takim powerem i z taką mocą, że ja wiem, gdzie jestem i po co jestem. To jest zmiana wartości wewnętrznej po prostu, wartości tych najwyższych we mnie.
2: Ja chciałabym jeszcze cofnąć się właśnie do warsztatów, które prowadzicie w ramach tutaj działalności stowarzyszenia. Tutaj wspominała pani, że były to zajęcia właśnie z prawidłowego oddychania, a czy były już też takie zajęcia właśnie z psychologiem, z pedagogiem, właśnie o tych takich relacjach międzyludzkich?
1: Nie, właśnie jesteśmy na etapie większego projektu, tam wchodzi w grę cykl wykładów i warsztatów. Jesteśmy po takich warsztatach, właściwie wykład to był, nie warsztaty, na temat prokrastynacji, walki z prokrastynacją, dlaczego coś nam nie wychodzi. To oczywiście jest bardzo związane z naszą niemocą i naszymi zaburzeniami oraz wpływem emocji na zdrowie człowieka. Będziemy to powtarzać w tym projekcie, ale doszły do nas takie osoby jak psychoterapeutka, która nie tylko jest psychoterapeutką, ale także leczy ruchem. Jesteśmy w fazie, powiedzmy, powstawania tego projektu, więc wszystko przed nami. I wiem, że jest zainteresowana współpracą z nami, już właściwie jest członkiem naszym, ale tak naprawdę nie chciałabym zdradzać do końca,

0: naszych działań, bo z jednej strony jest to plan, a lubię, jak ten plan jest dopięty do końca, wtedy jest się czym chwalić, a jeszcze bardziej lubię po prostu działać. Plany są rzeczywiście takie, jak pani mówi, żeby podnosić świadomość na temat własnej wartości. Mamy epidemię nastolatków, ręce opadają, którzy mają tak niskie poczucie wartości.
1: Myślę, że nie tylko nastolatków, ale też takich młodych,
0: ja się z nimi
1: dorosłych.
0: Spotykam na co dzień w mojej pracy i z dorosłą osobą jest o tyle łatwiej w coachingu, bo ja nie jestem terapeutą, tylko trochę działam w gestalcie, to tak się posiłkuję. Z dorosłym jest o tyle dobrze, że on ma doświadczenia i można bazować na tych doświadczeniach. Zobacz, udało ci się, nie? Jedziemy na tym, masz jakąś wartość, stanowisz, a nastolatek: nie zrobiłem nic, nie pracowałem,
1: no
0: i tak dalej.
1: Na początku swojej życiowej
0: dokładnie
1: drogi.
0: Jak znaleźć w tym człowieku wartość własną? Można, naprawdę można, ale okazuje się, że te dzieciaki, które zaraz będą dorosłymi, są odbiciem zaburzeń swoich rodziców. Naprawdę. Rodzic wysyła takie dziecko do psychologa, psychiatry. Ci psychologowie już naprawdę nie chcą pomagać tym dzieciom. W ostateczności przychodzą do coacha. Ja, mając narzędzia typu właśnie oddech, docieram do podświadomości takiego dzieciaka. To naprawdę dużo daje, ale mimo wszystko to rodzic powinien przyjść i pracować nad swoim zaburzeniem, a nie chcieć się uleczyć, wysyłając dziecko i oddając odpowiedzialność za to. Naprawdę apel do wszystkich rodziców: zacznijmy od siebie, zobaczmy w problemach naszych dzieci własne, bo widzimy w nich siebie. Kiedy boisz się o swoje dziecko, że wygląda, nie wiem, jak wyuzdana dziewczyna, źle się ubiera, źle się zachowuje, ma złe oceny, przypomnij sobie siebie i tak naprawdę, czego ty się boisz w kontekście swoich doświadczeń. To jest bardzo ważne.
1: Żyjemy teraz w takich czasach, gdzie dużą rolę w naszym życiu odgrywają media społecznościowe i też, jak właśnie pani powiedziała, że sporo jest teraz właśnie młodzieży i takich młodych dorosłych, którzy borykają się z takim zaniżonym poczuciem własnej wartości, to pierwsze, co im przyszło do głowy, to są właśnie media społecznościowe.
0: Media i porównywanie się w nich, to jest najgorsze. O czym wcześniej mówiłyśmy, że szukamy akceptacji na zewnątrz zamiast w sobie. Po prostu, jeśli ktoś nam powie, że jest okej, da nam lajka, udostępni nas, to jesteśmy okej. I jak pani mówi, że duża rola jest w tym mediów, ja bym tutaj nazwała, że to jest fala po prostu dysonansu poznawczego. Bo my siebie poznajemy poprzez media, zamiast poznać swoją wartość w tym, jak umiemy działać, jak umiemy się uczyć i rozwijać.
1: Tak słuchając właśnie pani, tak sobie myślałam, z jakimi właśnie problemami ludzie, których przecież dobrze znacie, zgłaszają się do was, jak też musi to być dla nich trudne, tak zwierzyć się z takich swoich osobistych problemów, no tak nie całkiem obcym osobom.
0: Z racji tego, że my bardzo, bardzo krótko jesteśmy organizacją, to bardzo szybko zawiązaliśmy jako członkowie przyjaźnie, po prostu. Otwieramy się, no i oczywiście to, że ja jestem coachem, Teresa jest naturopatą, bardzo nam pomaga w zrozumieniu też psychiki, tak? Takiej czysto ludzkiej, czysto ludzkiego postrzegania siebie nawzajem. I tworząc przestrzeń naprawdę bezpośredniości, takiej akceptacji, bezpieczeństwa, tworzymy chyba takie środowisko, gdzie każdy, absolutnie każdy, od profesora, bo nasza Ania Paleniowa jest doktorem, nie profesorem, aż po osoby, które sprzątają, są... Mówię o tym, co robimy na co dzień, ale to absolutnie nie jest wykładnikiem naszej wartości. Tylko mamy takie przekonanie, że jeżeli ty pracujesz na uczelni, ty pracujesz w radiu, ty siedzisz za biurkiem prezesa, to jesteś kimś

0: innym niż ja, która sprzątam, stoję za ladą, obsługuję ludzi albo podcieram tyłki po prostu. Przekonaliśmy się o tym, nie, pozwoliliśmy innym przekonać nas o tym i rola chyba takich organizacji jak nasza polega na tym, żeby jednak rujnować te przekonania, przekraczać bariery i tworzenie takiego środowiska pozwala nam na przyjmowanie osób wszelkiego rodzaju, osób, które mają problemy rzeczywiście. Ja nie używam w pracy nigdy słowa problem, tylko trudność. Trudność jest łatwiej po prostu pokonać, ale wracając do tych różnego rodzaju trudności i zdrowotnych, i psychicznych, gdzie to też jest problem zdrowotny tak naprawdę.
1: Trudność.
0: Dokładnie. Mamy osoby bardzo różne. Ja się spotykam i z depresją, i z chorobami typu nowotwór, i z taką toksycznością narcystyczną w środowiskach, gdzie totalnie nie ma przestrzeni, żeby być sobą. Tam też się tworzą zaburzenia i widać to na przykładzie osób, które mają talenty, mają zasoby, są niesamowicie inteligentne i twórcze i nie mają gotowości, by się tym dzielić ze względu na swoje zaburzenia. A to emisja głosu, a to ja się nie nadaję, a to drżenie, tak, czyli ta trema, no nie jestem w stanie. To są naprawdę wielkie trudności, nawet rzekłabym czasem chorobowe, to stany lękowe, ataki paniki. No to są takie momenty, gdzie pomagam tym osobom oddechem, ale na to potrzeba 3, 4, 5 miesięcy i to się dzieje. Dzięki naszemu środowisku ci ludzie zaczynają się otwierać i mówić: chcę działać, chcę zmieniać, chcę wychodzić z toksycznych relacji, chcę mówić o swoich granicach i chcę dać tej organizacji, tym ludziom i z zewnątrz, którzy czerpią z naszych działań, bo warsztaty są otwarte i wykłady, chcą dawać i zaczynają działać. To jest niesamowite. To jest tak piękne, że zmieniając siebie od środka, dają coraz więcej. Bardzo różne osoby do nas przychodzą, naprawdę. Ale zazwyczaj zaczyna się od zdrowia, że ono siada.
2: Tak, i na przykład nie uzyskała pomocy u lekarza, tak. I szuka jeszcze gdzieś indziej. I tu często trafiają właśnie osoby, no, które nie uzyskały pomocy. Czy
1: takich kryzysowych sytuacjach.
2: Tak, kryzysowych. Mhm. Ja mieszkałam wcześniej w Warszawie długo i tam jednak środowisko było troszkę bardziej
0: świadomy.
2: Ludzi otwartych, świadomych, gotowych na nowości. Tu jest trudniejsze i to stowarzyszenie ma nam pomóc dotrzeć do tych ludzi trudniejszych, którzy mówią, że na przykład ja się nie będę leczył pietruszką, no bo naprawdę pietruszka jest wspaniałym pomocnikiem w leczeniu i często trzeba ją zastosować nawet właśnie, bo oczyszcza organizm, ale no, takie jest podejście, że jak pójdzie, kupi drogi lek, to jemu to pomoże, a pietruszka może niekoniecznie, jest za tanim, łatwo dostępnym środkiem.
0: Oczywiście, żeby wyjaśnić, my nie negujemy medycyny. Absolutnie.
2: Jest potrzebna. Medycyna jest potrzebna, ale my powinniśmy się uzupełniać po prostu.
0: Tak jest.
1: Poszerzać swoje horyzonty myślowe.
0: Dokładnie. I działać dla tego zdrowia. Nie oddawać odpowiedzialności lekarzom tylko i wyłącznie, którzy oczywiście ratują. Oczywiście w tej chwili technologia medyczna jest na takim etapie, że no, potrafimy ratować życie.
1: Przedłużać też życie.
0: Tak jest. Tak jest. I to jest super, to jest okej. Nie okej jest to, że lekarze utrudniają nam życie. Utrudniają nam życie, mówiąc, że źródłem jest stres i koniec, tak naprawdę odbierają nam możliwość

0: dalszego leczenia.
1: Albo proszę schudnąć na przykład.
0: Dokładnie. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Na naszych warsztatach oddechowych i nie tylko kulinarnych dowiadujemy się, nie tylko kulinarnych, na przykład prokrastynacyjnych, dowiadujemy się jakimi umiejętnościami zmieniać swoje nawyki, przyzwyczajenia i tak naprawdę budować nowe przekonania, nową podświadomość o sobie samych, że możemy, potrafimy i nie jesteśmy skazani ani na otyłość, ani na choroby. Potrafimy to robić wszyscy.
1: Jak często organizujecie swoje takie zajęcia na różne tematy?
0: Generalnie raz w miesiącu to już jest tak statutowo, regulaminowo.
1: To jest jakiś konkretny dzień, jakiś, nie wiem, czwartek,
0: piątek? To są środy. Tak w regulaminie sobie to określiliśmy, tak nam to pasuje. Aczkolwiek bardzo często to są trzy cotygodniowe. Jeden wykład był wprowadzający, a teraz tak warsztaty i sesje oddechowe, pełne sesje oddechowe, począwszy od układu odpornościowego, holotropu i taki transmodalności. To dzięki tym zajęciom można tak od środka siebie poznać i przeprogramować.
1: Zrestartować.
0: Tak, dokładnie. Że no, trzeba tego doświadczyć. Spotykam się generalnie raz w miesiącu, ale na naszej stronie facebookowej Razem dla Zdrowia zawsze ogłaszamy się. Osoby, które nas obserwują, zawsze są zapraszane na nasze wydarzenia. No i udostępniają oczywiście. Mieliśmy tak niewiele czasu na działania, więc to nie będziemy mówić, że tysiącami mamy ten odbiór, chociaż nasze filmy rzeczywiście mają tysięczne odsłony, ale to jest nieważne. Ważne jest nawet ta jedna osoba, która przyjdzie z bólem głowy od lekarza, który ją zdiagnozował, że jest okej po nowotworze, ale ona ma ten lęk cały czas, że to wróci, że tam jest jeszcze jakaś tam miazma, tak, Tereska? Że jest jeszcze ten program nowotworowy. Przychodzi, dostaje naszą energię, nasz zapał, naszą energię życiową po prostu. To jest coś tak niepowtarzalnego, naszą przyjaźń i nie boję się tego powiedzieć, bo tak, to jest miłość, taka ludzko-czysta miłość, akceptacja ciebie takim, jaki jesteś, po prostu my nic od ciebie nie oczekujemy, jedyne to zaangażowania, w sensie bierz to, po prostu, kiedy bierzesz, to od razu dajesz. To tak działa. To jest coś niesamowitego, czego nie da się opowiedzieć. To trzeba doświadczyć, przeżyć. Do nas przyjeżdżają osoby kilkanaście kilometrów nawet, żeby pooddychać. Czy ostatnio usłyszałam, przyjdę pooddychać waszym powietrzem. Chociaż robi się ciasno, ale to jest zdrowe powietrze. Naprawdę. Bo zdrowo relatywne. Relacyjne.
2: No na naszym przykładzie trzeba powiedzieć, że warto stosować te naturalne metody i ten zdrowy styl życia stosować dla siebie, bo to naprawdę działa.
0: Chce się żyć, naprawdę. Pod tym hasłem działamy. Chce się żyć coraz bardziej. Każdy z nas przechodzi takie chwile, kiedy mniej się chce, nie? I wystarczy, że wiesz, że masz taką grupę ludzi, która ci zawsze pomoże, która jest i kiedy się spotkasz, to dostaniesz taką akceptację, taką tolerancję nawet głupoty swojej własnej i zawsze usłyszysz, że jest okej, bo ty jesteś, jest lepiej, bo ty jesteś, gdzie bardzo często nie usłyszysz tego nigdzie, po prostu, nigdzie. Wiele osób chodzi po to do kościoła, ale nie słyszysz tego. Słyszysz bardziej, że jesteś dobry, kiedy jesteś dobry, nie? A nie zawsze jesteśmy tacy i wcale nie musimy. Akceptujemy siebie nawzajem bez względu na wszystko. To jest taki zasób, że po prostu chce się żyć.
3: Jego siedziba.

0: Mieści się w Stalowej Woli, ale działalność wykracza daleko poza północną część Podkarpacia. Mowa o automobilklubie Doliny Sanu, który zrzesza pasjonatów motoryzacji nie tylko ze Stalowej Woli, ale także z Jarosławia czy Przemyśla. To właśnie ten klub stoi między innymi za Baja Karpatia czy rajdem pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z jego prezesem.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o automobilklubie Doliny Sanu. W studiu jest ze mną prezes klubu, pan Marcin Ściebień. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dobrze, no to może zacznijmy sobie od tego, kiedy i gdzie powstał automobilklub Doliny Sanu.
2: Powstał w 2004 roku w Stalowej Woli. Było to takie przedsięwzięcie wielu młodych ludzi, którzy chciały jeździć, organizować czy współorganizować rajdy przede wszystkim, bo rajdy samochodowe to zawsze taka nasza największa miłość. A że ci ludzie byli też, no, takim centrum było to Stalowa Wola dla nas, ale było trochę osób i z Leżańska, i z Przemyśla, i tak padł taki pomysł, że kurczę, wszystko to się rozgrywa blisko Sanu, więc powstała właśnie taka idea, żeby ten automobilklub nazywał się Automobilklub Doliny Sanu, co oznacza, że on nie jest związany bezpośrednio stricte z jakimś jednym konkretnym miejscem czy miastem, tylko działamy po prostu jako stowarzyszenie, które zrzesza ludzi z różnych zakątków, nawet na dobrą sprawę, to już teraz i Polski.
1: Gdzie znajduje się siedziba automobilklubu?
2: Siedzibę automobilklubu mamy w Stalowej Woli. Mamy użyczone takie miejsce w Centrum Aktywności Seniora, za które serdecznie dziękujemy, i tam w razie potrzeby się spotykamy. Dla nas najważniejszym takim celem to jest po prostu działać, organizować, robić imprezy, czy pomagać współorganizować imprezy, i dla nas w zasadzie tak na dobrą sprawę głównym miejscem spotkania to jest właśnie wyjazd na imprezy sportowe, gdzie pomagamy, czy organizujemy różne wydarzenia.
1: No właśnie, jakie wydarzenia lub inicjatywy takie motoryzacyjne organizujecie?
2: Jest troszkę tego i tak...
1: Czasu mamy dużo.
2: Priorytetem i najważniejszą imprezą bez wątpienia jest Baja Karpatia i powrót tego rajdu do kalendarza Mistrzostw Polski, bo to jest największe wydarzenie na dobrą sprawę naszego klubu. Byliśmy jak gdyby twórcami tego rajdu na samym początku, później ten rajd jako taki trzon organizacyjny przejął Automobilklub Rzeszowski. Teraz po kilku latach niebytu tego rajdu w kalendarzu Mistrzostw Polski wracamy, tylko wracamy tu już właśnie pod egidą Automobilklubu Doliny Sanu. To jest rajd samochodów terenowych i to runda Mistrzostw Polski. Mamy też rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Baza tego rajdu z kolei w Jarosławiu, czyli też tam blisko Sanu. Bardzo fajna, miła, nostalgiczna impreza, chociaż z drugiej strony sportu tam też nie brakło, nawet dla tych nie najnowszych samochodów. W poprzednich latach organizowaliśmy taki rajd, historyczny rajd na regularność, Retro Karpatia, też dosyć ciekawe przedsięwzięcie. Mocno czasochłonne, jeśli chodzi o przygotowanie, ale też dosyć fajne wydarzenie.
1: A coś więcej o nim?
2: Rajd miał taką ideę, żeby w nim mogły uczestniczyć zawodnicy w samochodach, które były wyprodukowane przed 90 rokiem, czy tam 91, chyba dokładnie tak wtedy było. Polegał na tym, że na trasie tego rajdu były wyznaczone odcinki. Powiedzmy coś takiego, jak jest w rajdach sportowych, odcinki specjalne, a to były odcinki, jak my to nazywamy, odcinki na regularność, na których zawodnicy musieli pokonać tą trasę z wyznaczoną prędkością, ale nie większą i nie mniejszą. Ta prędkość nie przekraczała nigdy 50 na godzinę, natomiast jeżeli ktoś jechał w trakcie tego pokonywania odcinka i jechał albo za szybko, nawet o 0,1 sekundy, albo jechał za wolno, to dostawał punkty karne. Nie jechał na tak zwanym, my to mówimy w żargonie rajdowym, opis, tylko na książkę drogową, czyli tam było, w książce drogowej były zaznaczone tylko skrzyżowania, rozjazdy lub zmiany kierunków, natomiast to, czy jest górka, zakręt i ten zakręt jest ciasny, wolny, to tej informacji nie było, więc musieli jechać na to, co widzieli, i wbrew pozorom to było bardzo, bardzo trudno jest utrzymać się w tej idealnej średniej prędkości.
1: Domyślam się, że tempomat nie był dostępny.
2: Nie, nic, nie, znaczy tempomat też do niczego by się za bardzo nie przydał. Tym bardziej, że w tym przygodnym terenie. Oczywiście trasa była ułożona w ten sposób, że nie było jazdy po jakichś głównych drogach, tylko to były wąskie, boczne dróżki asfaltowe, których na Podkarpaciu nie brakuje. No i takich odcinków, na przykład 20-kilometrowych, załogi miały do pokonania, kilka

0: 15, więc tak naprawdę to było dzień albo dwa dni naprawdę porządnego rajdowania. Tam w samochodzie emocji naprawdę nie brakowało, bo każdy błąd, każda pomyłka no, kosztowały punkty karne. No i w tych poprzednich latach rzeczywiście startowało wiele fajnych załóg. Między innymi tak najwięcej razy wygrał Stanisław Postawka. To jest taki mistrz regularności, który w 2018 roku taki rajd, tylko no, historyczny rajd Monte Carlo, no nie wygrał, ale zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.
1: Wciąż podium.
0: I to najlepszy w ogóle wynik polskich kierowców w rajdach na regularność. Na przestrzeni tam Monte Carlo chyba już jechało ze 30 razy. A muszę powiedzieć, że na starcie tego rajdu staje 300 zawodników, 300 załóg, więc tak zając trzecie miejsce na 300, no to tak już jest całkiem nieźle. Tym bardziej, że przyjeżdżali najlepsi regularnościowcy w ogóle z całej Europy. Przede wszystkim tutaj jest taka mekka. Francja, Włochy, tam jest najwięcej takich świetnych kierowców.
1: Czyli znamy już takie wydarzenia, inicjatywy, które organizuje Automobil Klub Doliny Sanu. A jak można zostać właśnie członkiem klubu? Jakie to daje korzyści?
0: Korzyści? Nieograniczoną ilość pracy. Jeżeli ktoś by chciał, to jest
1: dla
0: korzyść.
1: Dla
0: pracoholików. Naprawdę. Znaczy, wszystko jest związane z tym, że pomysłów jest bardzo dużo w naszych głowach. Mamy wiele projektów, które byśmy może i chcieli nawet realizować. Do tego trzeba po prostu zwyczajnie rąk do pracy. Ale daje to mnóstwo frajdy, przyjemności, w szczególności jeżeli impreza już zaczyna mieć fajną rangę. Przyjeżdżają no, znane postaci z sportu samochodowego czy motocyklowego. No to daje dużo frajdy, jeżeli ktoś później powie, że no, zrobiliście kawał porządnej roboty. I jest to bardzo przyjemne. Jak można zostać członkiem? No, najprościej znaleźć nas na Facebooku, napisać do nas, czy zadzwonić, możemy się umówić na spotkanie, albo można przyjść w ogóle z nową inicjatywą, bo może też być jakiś projekt, jakieś ciekawe wydarzenie, którego my na przykład na razie nie organizujemy, albo się po prostu na tym zwyczajnie nie znamy.
1: Coś jeszcze się nie wyśniło.
0: Coś jeszcze nie wyśniło. No, w zeszłym roku taką koncepcją właśnie było, no nie ukrywam, że ja byłem jakby no, pomysłodawcą tego. Chodzi o rajd pań, który robiliśmy na Dzień Kobiet, na 8 marca. Początkowo nie wiedzieliśmy, jak to się zakończy, jakie będzie to wydarzenie, jak dużo osób będzie zainteresowanych. Okazało się, że w rajdzie wystartowało 35 załóg. Idea była taka, że kierowcą musi być kobieta. Pilotem była dowolność. Mógł być mężczyzna, mogła być kobieta. No i załoga takowa miała do pokonania tam ponad 100-kilometrową trasę, na której były do wykonania no, różne czynności. Czynności trochę takie manualne, powiedzmy trochę takie kobiece, na przykład odgadnięcie, co jest w worku, a w worku były jakieś tam powiedzmy przyrządy kuchenne i kobiety powiedzmy, że w miarę dobrze sobie z tym radziły, a innym razem była tak zwana próba Jackiego Stewarta, czyli jest to taki założony duży talerz na masce samochodu, w nim jest piłka, no i trzeba było pokonać w jak najkrótszym czasie slalom. Tam nie wiem, chyba składał się wtedy z 3 czy 4 pachołków, tylko w taki sposób, że jak ta piłka wypadła, no trzeba było się zatrzymać, z powrotem tą piłkę włożyć do tego talerza, no i jechać dalej, więc wiadomo, że była strata czasu. To było na jednym przejeździe, a na drugim przejeździe zamieniliśmy piłkę na jajko i trochę emocji było więcej. Także koncepcja taka, no tylko pomysł, żeby był dobry i z tego co wiem, te panie po tych 4 czy 5 godzinach tego rajdu były totalnie skonane, były bardzo zmęczone, były zupełnie rozemocjonowane, nie sądziły, że to może sprawić im aż tak dużą frajdę i dlatego mówię, no, każdy fajny pomysł, jak gdzieś trafi do nas, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci, tylko no, kwestia rąk do pracy i działania.
1: Macie jakąś może stronę internetową?
0: W tym momencie opieramy się tylko o Facebook, bo to tak jest medium najbardziej popularne i najprościej dostępne.
1: Czyli zapraszamy na fanpage Automobil Klubu Doliny Sanu.
0: Dokładnie tak.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: 9. Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić z bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami, tylko w ubiegłym roku ich majątek podwoił się i jest teraz szacowany na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: Szacuneczek dla wszystkich tych, którzy chwilę po 9 w sobotę są już na nogach i na pełnych obrotach. No i są podłączeni do Radia SK2. Mam nadzieję, że dużo uśmiechu wam dzisiaj przez głośniki przekaże Michał Hanczak. Zapraszam do Radio Śniadaniowe.

To Jeremi Sikorski i jego hit pod tytułem Wracam. Ja w sumie też wracam do was jak bumerang na antenie Radia SK2 w każdą sobotę po 9 z Radiem Śniadaniowym. I tak nieskromnie mówiąc, uważam, że to jest całkiem dobry sposób na fajne rozpoczęcie weekendu. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie i mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Zwłaszcza, że mam dzisiaj sporo tematów, które a. mogą was zainspirować do różnych aktywności weekendowych, b. mogą was rozbawić, a c. mogą być radą na przykład jak spędzić wakacje nad Bałtykiem prawie za darmo. O tym będzie w tej godzinie. No i oczywiście muzycznych tematów nie zabraknie. Pojawi się Oskar Cyms, który opowie trochę o tym, jak pracuje nad nowym albumem. Będą dziewczyny z grupy Lore, które zdradzą, kto jest tajemniczym członkiem ich zespołu. A do tego wszystkiego oczywiście nie zabraknie tematu Eurowizji, bo dzisiaj wieczorem finał tego konkursu z udziałem Polski. Trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską, ale o niej jeszcze nieco później. Teraz grupa, która też na Eurowizji dwukrotnie była. No nie zagram akurat Kajne Gręcem, ale zagram hit Ich Troje, A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham. Można zadedykować tę piosenkę weekendowi, bo przecież wszyscy kochamy weekendy. No, zwłaszcza, jeżeli są wolne. SK

Premiera nowego albumu Roxy Węgiel za nieco ponad miesiąc, 19 czerwca, w sam raz na wakacje. No i na tej płycie na szeroką wodę na pewno się znajdzie. Ten hit już za nami w Radiu SK2, ale teraz skupimy się na płycie, która jest już z nami, którą wielu z Was na pewno ma w domu, bo podejrzewam, że wśród słuchaczy Radia SK2 jest wielu fanów Sanach. No i dokładnie rok temu ukazał się jej kolejny album pod tytułem Dwoje Ludzieńków i była to kolejna odsłona poetyckiej Sanach, która udowodniła, że poezja może być popularna, może być w mainstreamie i może się bardzo dobrze komercyjnie sprzedawać. No pod warunkiem, że dostaje świetne aranże i świetne wykonanie. Na płycie Dwoje Ludzieńków znalazł się m.in. duet z Krzysztofem Zalewskim, czyli hit Eviva Larte i tę piosenkę Wam teraz zagram. A jeśli chodzi o Sanach, no to ona po pierwsze za kilka dni wyda winylowy, limitowany album z koncertowymi wykonaniami niektórych utworów, prosto z poprzednich koncertów, tych, które w ubiegłym roku odbyły się na PGE Narodowym w Warszawie, no ale Sanach ruszyła też w tegoroczną stadionową trasę, najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu. Potem jeszcze Wrocław, Białystok, Kraków, no i oczywiście powrót Sanach na PGE Narodowy, to na początku września.

0: Tu Radio SK2, w Radio Śniadaniowe, jak w każdą sobotę, Michał Hanczak z tej strony. Lady Punk na naszej antenie, zamki na piasku. A gdzie się buduje zamki na piasku? Na przykład na plaży nad Bałtykiem. Obiecywałem, że powiem, co zrobić, żeby spędzić wakacje nad Bałtykiem praktycznie za darmo. I teraz wam trochę o tym opowiem. Tu można przysłużyć się też Matce Ziemi. A mianowicie można skorzystać z oferty, którą przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0, która zaprasza młodych ludzi, wolontariuszy, żeby przyjechali nad morze do Trójmiasta i na Hel, funduje im zakwaterowanie i prowiant, ale w zamian ci wolontariusze przez cały swój pobyt pomagają w sprzątaniu plaż. A niestety jest co zbierać. W zeszłym roku zebrano prawie 2,5 tony śmieci, wylicza Dawid Krzyżański z fundacji.
1: Mnóstwo potłuczonego szkła, czy w całości butelek plastikowych, kapsli po piwie, mnóstwo takich stricte imprezowych odpadów, no ale nie zabrakło też jakiejś nietypowej znalezisk, typu lodówka na wydmach, czy mnóstwo opon, gruz, odpady budowlane.
0: I dlatego niestety ta pomoc wolontariuszy jest bardzo potrzebna. Ale są to wakacje i jest też czas na to, żeby z tego wolnego czasu skorzystać. I jest to niezła przygoda życia, mówią nam Ania i Kuba, którzy w zeszłym roku w ten sposób spędzili swoje wakacje.
2: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
3: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
0: Wielki szacunek mam dla wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas po to, żebyśmy mogli spędzać wakacje nad morzem, a nie nad morzem śmieci. I mam nadzieję jednak, że z roku na rok ci wolontariusze będą mieli mniej pracy, a więcej czasu wolnego w ramach tych nadmorskich wakacji. A w Radiu SK2 krótka przerwa i za chwilę gramy dalej. Będzie Jugopolis i Maciek Maleńczuk, a potem Baranowski.
4: SK2. Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Anioły wieszczące.
15: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16

0: Maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
1: I po reklamie.

0: Co dwie głowy, to nie jedna. Wiktoria Kida i Oskar Sims, młodzi, zdolni na antenie Radia SK2, to ich wspólny hit Gdy będziesz sam. Wczoraj minął rok od premiery albumu Oskara Simsa Szkicy kontury, a tymczasem Oskar pracuje już nad nową płytą i co nieco mi zdradził. Czego możemy się spodziewać?
1: Chcę lekko odbić w stronę, która myślę, że jest mi bliższa osobiście, ale mimo wszystko chcę zachować gdzieś tam klimat, który się przewijał na poprzednich albumach. Trochę eksperymentuję i cieszę się, bo pozwoliliśmy sobie właśnie tutaj na to, żeby w studiu się trochę pobawić tym wszystkim, więc mam nadzieję, że finalny efekt będzie super, że będziecie również się tak samo cieszyć, jarać, jak ja się jaram teraz.
0: No ja chyba jestem trochę cymsiarzem, czyli fanem Oskara Simsa i czekam na nowości od niego. A na razie newsy będą już za chwilę w Radiu SK2, a potem zagramy dalej. Też młody i zdolny Wiktor Waligura się pojawi. To będzie jego hit 4 pory roku.
2: SK2. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Anioły wieszczące. Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo.

0: Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare, dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Emanuela Kwaśniak. Spacer, rower, rolki, a może kajak. Nieważne co wybierasz, ważne, że się ruszasz. Stanowo-Wolska Policja zaprasza do udziału w akcji Wiosna na Sportowo, w której każdy mieszkaniec może pomóc, spędzając co najmniej 30 minut aktywnie. Cel to wsparcie dla wdów i sierot po poległych policjantach. Dołączyć może absolutnie każdy, a rejestracja odbywa się online. Link znajdziecie na stronie policji. Akcja trwa do 15 czerwca.
8: 10. Agata Chruściak zaprasza, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi. Chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu

pojedynczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na Krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu

0: tego.
1: Tu Radio SK2, tu sobota, minuta po 10:00. Rozpoczynamy wspólnie weekend. Michał Hanczak z tej strony, a w naszym programie śniadaniowym między innymi będziemy świętować 30 lat filmu Młode Wilki, a konkretnie to ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Najpierw jednak zespół Buy Me, modlitwa o złoty deszcz.

Trudno nie rozpoznać tego wokalu. To Ania Dąbrowska i hit Trudno mi się przyznać na antenie Radia SK2. Przyznacie się? Jakie macie plany na ten weekend? Zwłaszcza na dzisiejszy wieczór. Ja wiem, jeszcze jest sobotni poranek i jeszcze się wszystko rozkręca, nie ma się co spieszyć, ale jak ktoś chce się pochwalić, to zawsze może zajrzeć na Messenger Radia SK2 i zostawić tam wiadomość albo głosówkę. Jeśli chodzi o pomysły, które ja mam dla was, no to może noc muzeów. Dzisiaj wieczorem w wielu miejscach rzeczywiście tętnić będzie życie. Muzea, galerie, różnego typu ośrodki kultury, instytucje otwierają swoje drzwi dla zwiedzających. Warto skorzystać, bo czasami na co dzień brakuje czasu na takie zwiedzanie, albo brakuje pieniędzy, a dzisiaj można zrobić to za darmo, chociaż pewnie trzeba liczyć się z kolejkami, zwłaszcza do tych najpopularniejszych miejsc. O tym, gdzie co zwiedzać, mówimy na bieżąco na antenie Radia SK2 i oczywiście piszemy w internecie. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego noc muzeów wypada akurat kilka dni po moich urodzinach. A propos urodzin, jeżeli ktoś dzisiaj je świętuje, to oczywiście wszystkiego najlepszego sobie i wam. Życzę spokoju i dobrego weekendu. Męskie granie orkiestra już teraz przed nami. Hymn z 2019 roku. SK.

i poklaskane przy hicie Piotra Rubika. Ja przyklaskuję pomysłowi, żeby posłuchać Radia SK2 jak najdłużej, w każdą sobotę. Tutaj z Radiem Śniadaniowym na Was czekam. Michał Hanczak z tej strony. Zabieram Was teraz na wycieczkę wehikułem czasu do połowy lat 90. W tym tygodniu minęło 30 lat od premiery filmu, który dla wielu osób, które dorastały w latach 90. jest filmem kultowym. To Młode Wilki Jarosława Żamojdy. Film sensacyjny, w którym zagrali m.in. bardzo młody Paweł Delong czy Jarosław Jakimowicz, ale o filmie nie będę opowiadał, bo z naszego radiowego punktu widzenia dużo ważniejsza jest ścieżka dźwiękowa do tej produkcji, która też stała się wielkim hitem, a to dlatego, że za tą ścieżką dźwiękową stał Robert Jansson i

0: 6,59 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: I po reklamie.

0: Jeszcze przed 11 na antenie Radia SK2 zdążyła dla nas zaśpiewać Kasia Wilk, ale to jest wokal. Uwielbiam od lat. Pierwszy raz to jeden z jej hitów, które gramy na antenie Radia SK2, obok tych, które stworzyła oczywiście u boku Mezo. Za chwilę 11, za chwilę newsy, ale też mam newsa takiego poniekąd turystycznego. Jeżeli będziecie w Zakopanem albo w okolicach, to się rozejrzyjcie, czy nie ma tam oscypków pluszowych, bo jak czytam w internecie, teraz stragany podbijają po gęsiach, pipach i po kapibarach oscypki, które są zabawkami i sprzedawane są w różnych rozmiarach. Okej, bardzo fajny pomysł na lokalną pamiątkę, ale ja do tego pluszowego oscypka koniecznie w zestawie poproszę żurawinę. Może być zrobiona na szydełku.
1: SK2. Reklama.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie! To Kaufland Card Extra!
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. A chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy. Tak wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
9: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
8: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
10: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
8: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
2: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie poinformujemy za godzinę, chociaż ja w tej godzinie Radia Śniadaniowego w Radiu SK2 też będę miał dla was wiadomości, między innymi z Wiednia. Tam dzisiaj finał Eurowizji. Będzie też Kraków i nowa atrakcja turystyczna w tym mieście. Michał Hanczak, zapraszam.

0: W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. No i oczywiście, że w takim razie Maryli Rodowicz zabraknąć nie może, bo z jej repertuaru można tutaj uszyć mnóstwo playlist. Rozmowa przez ocean w Radiu Śniadaniowym dzisiaj. No nie nad oceanem, a nad jeziorem będzie można spotkać Marylę Rodowicz. Konkretnie nad Jeziorem Kortowskim i wcale nie trzeba czekać do Sylwestra, bo zostanie odmrożona już za kilkanaście dni w ramach Kortowiady, czyli dużego muzycznego festiwalu studenckiego, który odbywa się w Olsztynie. Oprócz Maryli Rodowicz w tym roku nad Jeziorem Kortowskim także mnóstwo innych artystów znanych z naszej anteny, bo i zespół Enej, i zespół Various Monks, i zespół Wilki, do tego Michał Szczygieł, Kuban i długo by jeszcze wymieniać, mnóstwo raperów między innymi. Bądźcie czujni, bo w przyszłym tygodniu dużo o Kortowiadzie na naszej antenie i będą też bilety do wzięcia.
1: SK2.
0: A to już bracia Sikorscy, Jeremi i Artur i hit pod tytułem Młodość.

0: Wiem, że trochę zawracam wam gitary w ten weekend, nawet elektryczne gitary czasami wam zawracam, ale mam nadzieję, że to jest całkiem przyjemne spotkanie. Tu Radio Śniadaniowe w Radiu SK2, Michał Hanczak z tej strony. Mam nadzieję, że ona będzie takim killerem, takim czarnym koniem Eurowizji. Myślę o Alicji Szemplińskiej, która brawurowo awansowała do finału. Dobra, nie wiem z jakiego miejsca, ale rzeczywiście pojawiła się we wtorkowym półfinale i po prostu dała taki występ, że ja od jej wokalu i w sumie całego stagingu miałem ciary. Wszędzie. Alicja Szemplińska wykonuje piosenkę Pray i właśnie z nią dzisiaj pojawi się w finale Eurowizji.
1: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham, po prostu.
0: Trzymamy bardzo mocno kciuki. Eurowizja startuje o 21:00. Alicja pojawi się na scenie z numerkiem 18, ale mam nadzieję, że skończy Eurowizję znacznie wyżej. Jeżeli słuchacie nas przez internet gdzieś poza granicami Polski, to sprawdźcie, jak i czy można w waszym kraju na Alicję Szemplińską głosować. Chociażby w mediach społecznościowych bardzo dużo wskazówek znajdziecie. Wieczorem podsłuchujemy i podglądamy to, co będzie działo się w Wiedniu, a tymczasem mała podróż w czasie do Eurowizji 97, czyli prawie 30 lat temu. Wtedy reprezentowała nas Anna Maria Jopek, śpiewając piosenkę pod tytułem Ale Jestem. To bardzo ładna piosenka, idealnie wpasowująca się w sobotnie przedpołudnie, więc teraz ją wam zagram.
2: SK2.

To może teraz pozdrowię wszystkich, którzy słuchają Radia SK2 za kółkiem i podśpiewywali sobie razem z Kleo. W dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są. To Łowcy Gwiazd oczywiście na naszej antenie. Za kilka chwil antenę opanują Chłopcy. To będzie hit grupy Mysłowic, ale wcześniej Kraków, który doczekał się nowej atrakcji turystycznej. Po prawie trzech wiekach wróciła taka tradycja otwierania bram miasta. Codziennie o 10:00 bramy Barbakanu są uroczyście otwierane, a my byliśmy tam oczywiście z mikrofonem.

0: Starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Otwarcie bram miasta Krakowa przebiegało przy fanfarze. Tak? Ten właśnie fanfar będzie odgrywał Hejna Lista. Będzie to melodia XV-wieczna Krakowianes Civitas.
1: Kraków już atrakcji ma co niemiara, ale dlaczego by kolejnej nie dorzucić? Zwłaszcza, że to jest historyczna atrakcja. Codzienne otwieranie bramy kleparskiej o 10:00 i mam nadzieję, że ta atrakcja będzie cieszyła się takim powodzeniem, jak na przykład otwieranie marketu, kiedy jest w nim jakaś świetna promocja.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kto zwalcza ból? Kto?
12: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania.

0: kurczaka kilogram 15,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: I po reklamie.

0: Majna pół metku, więc my ochoczo idziemy w stronę słońca. Nie tylko z zespołem 2 plus 1. W ten weekend zdecydowanie za słońcem to trzeba by było iść na zachód, bo jeśli chodzi o zachodnią, północną, zachodnią Polskę, to według synoptyków tam największe szanse na najwięcej przejaśnień i tej słonecznej energii. Jeśli chodzi o centrum i wschód naszego kraju, tu więcej chmur i przelotne przynajmniej opady deszczu. Możliwe są też miejscowe burze wiosenne. To prognoza pogody na dziś, a jeśli chodzi o newsy, to one już za chwilę punktualnie o 12:00. Potem słonecznie gramy dalej. Michał Szczygieł będzie i jego adrenalina.
1: SK2. Reklama.
2: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,90.

0: płód 28,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
10: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. To będzie ostatnia reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: I po reklamie.
6: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Emanuela Kwaśniak. Miłośnicy dwóch kółek i aktywnego wypoczynku znów ruszą w trasę. 24 maja odbędzie się wiklinowy rajd rowerowy, którego celem będzie Rudnik nad Sanem, nazywany polską stolicą wikliny. Szczegóły Krzysztof Pomorski.
8: Uczestnicy przejadą około 50 km wzdłuż nadsańskich łęgów wierzbowych, a na miejscu odwiedzą Centrum Wikliniarstwa. Placówka prezentuje historię i tradycję rudnickiego wikliniarstwa oraz wystawę wikliny użytkowej i artystycznej. Start rajdu zaplanowano na godzinę 10 przy Orliku w Pysznicy przy ulicy Wolności.
7: To 24 maja. Zapisy i szczegóły na stronie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
9: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
10: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
9: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Leniff, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów, to za usiłowanie zabójstwa.

0: obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
1: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów, to za usiłowanie zabójstwa. Ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega. Za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron czy The Crown.
2: Jak to się dzieje, że w soboty ten czas płynie tak szybko? Już sobotnie popołudnie, ale spokojnie. Jeszcze mnóstwo wolnego czasu przed nami. Mam nadzieję, że macie wolne. Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam. Kolejne polskie hity już przygotowane. Adrenalina, Po prostu bądź i Bruce. To ich tytuły.

0: Oczywiście mam dla was pomysł na jutro, zwłaszcza jeżeli jesteście z Bydgoszczy albo Torunia, albo okolic tych dwóch miast, ponieważ jutro ryk silników będzie bardzo głośno słychać i w Bydgoszczy, i w Toruniu, a na lśniących maszynach pojawią się eleganccy dżentelmeni. To jest taka ogólnoświatowa akcja, kiedy to motocykliści zakładają bardzo ładne ubrania, przejeżdżają przez miasto, no i chcą tym samym zwrócić uwagę na to, że trzeba się badać. Panowie, trzeba chodzić do lekarza i robić badania, na przykład w kierunku raka prostaty, ale też dbać o swoje zdrowie psychiczne. A więcej o tym współorganizator akcji Marcin Leśniewski.
1: Warto jest zwrócić uwagę, zachęcić przechodniów, żeby zadawali pytanie, dlaczego panowie zamiast w skórzanych strojach poruszają się w eleganckich garniturach na swoich maszynach. No właśnie po to, żebyśmy zadawali pytanie.
2: Pod krawatem, w muszce.
1: Panowie bardzo mocno dbają o swoje stylizacje z roku na rok. Te stylizacje są coraz bardziej wykwintne.
0: Tych eleganckich motocyklistów na ich maszynach będzie można spotkać jutro najpierw w Bydgoszczy, a potem w Toruniu.
1: Po wyjeździe ze Starego Rynku przejedziemy paradą dystyngowanych dżentelmenów w mocno nieoczywistych strojach na motocyklach przez miasto. Udamy się do Torunia, gdzie dla nas zamknięty zostanie bulwar filadelfijski i tam odbędzie się finał. Pełen atrakcji, prelekcji. Przejedziemy też przez toruńską starówkę.
0: Wysyłamy pozdrowienia dla tych dżentelmenów, którzy szykują się na jutrzejszą przejażdżkę. Gdybyście ich gdzieś spotkali, to róbcie zdjęcia i podsyłajcie, ale przede wszystkim tu w sumie apeluję do panów, ale też do pani. Pamiętajcie o badaniach profilaktycznych, żeby przyszłość nie była tylko snem. Sen o przyszłości, Sylwia Grzeszczak już teraz.

No i skończył się sezon. To znaczy hit sezon od Dawida Podsiadły, ale spokojnie, jeszcze nie raz na naszej antenie się zacznie. Zwłaszcza, że głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce na ten hit. SK2.pl, tam można swoje głosy zostawiać. Słuchacie Radia Śniadaniowego, czyli naszego sobotniego spotkania w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj ma swoje święto, obchodzi urodziny, to oczywiście wszystkiego najlepszego. No i urodziliście się tego samego dnia, co popularny wokalista, chociaż ostatnio trochę mniej o nim słychać, Marcin Rozynek. Jednak my cały czas do jego hitów sięgamy, bo rzeczywiście w 2003-2004 roku był wszędzie. Nawet mam jako młody chłopak zdjęcie z Marcinem Rozynkiem z jednego z łódzkich sklepów, gdzie podpisywał swoją płytę Księga Urodzaju. Na tej płycie znalazł się m.in. hit Siłacz i hit Najlepsze. No i z życzeniami wszystkiego najlepszego teraz ten hit Wam zagram. A to zdjęcie zamieściłem dzisiaj na Instastory u siebie. Jak ktoś chce zobaczyć i pośmiać się ze mnie, jak wyglądałem ponad 20 lat temu, to zapraszam. A Marcin Rozynek zaczynał swoją karierę w zespole Atmosphere. Potem rzeczywiście solowo zdziałał bardzo dużo. No i z tego, co wiem, gra dalej koncerty, więc być może niedługo gdzieś nasze albo Wasze drogi się przetną. Tego sobie życzmy. A poza tym najlepszego, bo przecież najlepsze wciąż musi przyjść.

0: słuchacie Radia SK2, tu gramy najlepsze polskie hity na prawie do nieba Roberta Chojnackiego i Andrzeja Piasecznego, to przecież jeden z nich. Za kilka chwil m.in. Mrozu i Stan & Grace z hitem Nic do stracenia, będzie jeszcze coś od Stanach i nowość od Kuby i Kuby, no, a tymczasem sezon komunijny w pełni i przeprowadzono badania, co jest trendem, jeśli chodzi o komunijne prezenty Polaków w 2026 roku, ale zaskoczenia to tutaj nie będzie, no bo rzeczywiście z roku na rok spada odsetek ludzi, którzy wręczają na przykład dewocjonalia, a rośnie odsetek tych, którzy wręczają dzieciom kopertę z gotówką. Czyli prezent, z którego cieszą się dzieci, a jeszcze bardziej rodzice. SK2. I o który po latach pytamy...
1: Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
2: Autopromocja.
3: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
3: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
3: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in.

0: innymi Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare Dobre Małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce

0: Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: I po reklamie.

0: No chyba mogę już powiedzieć, że to nasi dobrzy znajomi. W końcu w tym tygodniu spędzili sporo czasu z naszymi słuchaczami i naszą ekipą na mazurskiej majówce. Jeszcze w mediach społecznościowych sporo śladów po tej majówce zostało, także oglądajcie. To Kuba i Kuba, ich nowy hit Stygnie lato na antenie Radia SK2. Gorące krzesło przejmuje teraz Kamil Kowalski. Nie wystygnie, bo on bardzo szybko je zajmie i zagra wam kolejne polskie hity, żeby miło wam ta sobota upłynęła. Czego wam bardzo serdecznie życzę. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Anioły wieszczące.
13: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare Dobre Małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare Dobre Małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
8: I po reklamie.
14: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
15: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
16: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
15: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
14: A pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta, jedna osoba została ranna. Ruch jest wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
17: Skamieniałe zęby rekina. Patrz normalnie. Dawniej to jednak robili dobrze te plomby, nie?
14: Długo się utrzymały.
17: Wesy 2 ostrzymy sobie zęby na najlepsze polskie hity. Dzisiaj pada, no praktycznie w całej Polsce, tak jak Agata mówiła. Oprócz tylko północnego widzę tutaj zachodu. Słońce tam się wybrało na urlop, ale dobrze, że pada. Jak wy też padacie, bo praca, porządki w domu, zróbcie sobie małą przerwę. Mam coś dla was.

0: Agata, z nowości. Co powiesz na męskie granie, które byśmy w tej godzinie zagrali?
1: A bardzo chętnie.
0: Nareszcie to będzie już za chwilkę. Elegancko teraz klimat już łapiemy, zaczynamy spokojnie, bo w końcu jest sobota, a sobota odbiegania nie jest.
1: Zdecydowanie nie. Trzeba odpoczywać.
0: Kanapa.

0: Bledka i Bezero 12, Westy 2.
1: SK 2.
0: A teraz słuchajcie, ale hit. Robert Lewandowski poinformował, że po 4 latach kończy się jego przygoda z Barceloną. Odchodzi z FC Barcelony, Lewy. Nawet na Instagrama wrzucił filmik, zwraca się do fanów Barcy, dziękuję im. 4 lata w jednym klubie. Chodzą pogłoski, że na wschód się wybiera, Arabia Saudyjska go kusi. No, w tamtych klubach przynajmniej są szejki.

0: ale takie przyjemne. Od Ani Dąbrowskiej w SC2 nagrał mi się Kuba, który ma propozycję dla tych, którzy by chcieli za darmożkę spędzić wakacje nad polskim morzem, a dokładnie Hel i Trójmiasto. Tutaj jest taka ciekawa akcja, że całe 2 miesiące można spędzić albo na Helu właśnie, albo w Trójmieście, ale jest jeden warunek. A ja powiedziałem, że za darmo. No, nie do końca, bo jest jeden warunek. Trzeba po prostu sprzątać plażę. Ale dzień wygląda takiego plażowicza, Kuba, bardzo przyjemnie, prawda?
1: Typowy dzień. Zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
0: A po ile sprzątania po takiej integracji? SK2. Oczywiście akcja bardzo fajna, super. I to dzięki tym osobom właśnie, które sprzątają plaże nad polskim morzem i tam za darmo siedzą, nie zalewa nas też fala śmieci. Dziękujemy bardzo. Marek Grechuta.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwili.

0: znaleźć twój ląd.
1: Westydwa Monika Lewczuk, zabiorę cię stąd. No, ciężko zabrać się za różne rzeczy o tej porze zwłaszcza, a to jeszcze zakupy trzeba zaliczyć albo je rozpakować, obiad do zrobienia albo do zjedzenia, szafkę pasowałoby skręcić. No tak, samo się nie zrobi, ale przy najlepszych polskich hitach będzie szybciej i przyjemniej.
2: SK2.
1: I to pomimo buszy, które dzisiaj są w Polsce, a Antek Smykiewicz za chwilę je zaśpiewa w SK2 dla was.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 180.

0: 1181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: Hit okazję z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare Dobre Małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce Bilety. Stare Dobre Małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do 1000 zł

0: fajny, delikatny rok Westy 2. Maciek Silski, gdy umiera dzień. No tak, coś się kończy, coś się zaczyna. Za chwilę zacznie się 14 i newsy Westy 2. A w newsach o końcu pewnego etapu życia u Roberta Lewandowskiego.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie

0: Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Masz Allegro Smart?

0: Skorzystaj i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Emanuela Kwaśniak. W całym regionie trwa funduszowy maj, akcja, która pokazuje, jak dzięki unijnemu wsparciu zmieniły się miasta i miejscowości na Podkarpaciu. W programie są rodzinne pikniki, wydarzenia sportowe, gry terenowe, warsztaty, koncerty i mnóstwo atrakcji. Do akcji dołącza też gmina Pysznica. Szczegóły Tomasz Widak.
6: 30 maja w Kłyżowie zaplanowano m.in. leśny bieg najmłodszych, grę terenową Podchody, inspirowaną krajami Unii Europejskiej, prezentację sprzętu OSP, zakupionego dzięki funduszom unijnym oraz strefą zabaw i animacji dla dzieci. Nie zabraknie też warsztatów kreatywnych, stoiska informacyjnego o programach wsparcia oraz wspólnej zabawy przy muzyce.
7: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Już wszystko jasne. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lew właśnie ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa.
8: 4 seasons, 3 championships.
7: Ale wypiłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Jego statystyki są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
9: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia, schodząc ze szczytu Giewontu, trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiło na obserwację.
7: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
10: W kalendarzu mamy dzisiaj, Agata, 16 dzień maja.
7: Tak, i co
10: jest
7: to oznacza?
10: Między innymi takie święto, święto wolnej kultury. Obchodzimy, prawda?
7: Obchodzimy dziś,
10: no,
7: zdecydowanie.
10: W takim razie z okazji Dnia Wolnej Kultury dzisiaj mówcie, tak jak teraz, dzień dobry.

Niektóre decyzje trzeba podejmować bardzo szybko, na przykład zagadać do dziewczyny, która ci się podoba. O, tak jak Vito Bambino do Zali w SC2, bo czasem szczęście może sprzed nosa czmychnąć, dlatego jak ktoś, jak ktoś wpadł ci w oko...

nasze dobro narodowe. Węgiel Roxy, która wczoraj też wpadła jeszcze gościnnie na koncert Maty i rozbujała. Tak przy okazji, 60-tysięczną armię jego fanów Maty Matczaka, cały Stadion Narodowy się bujał. SK2. A teraz ty. Albo ty, albo ty. Również można z Liberem, z Natalią Schroeder pobujać się do... najlepszych polskich hitów. I to jest wasz dzień. Dzień z SK2. Cały weekend.

0: jest tytuł tego numeru. Żal mi tamtych dni. I Beata Kozidrak w SC2. To jeszcze najpiękniejsze imię świata, które mi wyskoczyło tutaj. Nosi je aż 36 tysięcy Polek. Myślę, kliknę, sprawdzę, co to za imię i wyszło, że to imię, no to imię waszej drugiej połówki. SK2. Tak serio, chodzi o Zosię. Zosia Samosia. Wczoraj było zimnej Zośki. To za chwilę gorące Ania w SC2.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty.

0: jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty.

0: Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
11: I po reklamie.

0: Big Day w Ester 2, czyli wielki dzień na takie piękne, wysokie temperatury, to musimy jeszcze trochę poczekać, bo dzień gorącego lata dopiero przed nami. Lato będzie gorące, na razie mamy chłodniutką wiosnę i nic nie zapowiada tego, że będzie lepiej na początku przyszłego tygodnia, za to najlepsze polskie hity, do nich wracamy po godzinie 15 w Ester 2. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha.

0: albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
3: Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: 15 sobota, idealny moment, żeby trochę zwolnić albo może i podkręcić tempo, niezależnie od tego, czy teraz jesteście na zakupach, w trasie, a może grilla rozpalacie lub walczycie z tą legendarną drzemką po obiedzie. Mam dla was nowości oraz hity, przy których pół Polski się wychowało.

0: Grupa ich troje, WSC2. Na bogato, trzeba powiedzieć. Brytyjska para również pewna na bogato ma, bo nie musi już się martwić o emeryturę. Wyskoczył mi tutaj nagłówek, że były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Razem mają prawie 1 200 000 000 funtów. No, tak to jest, jak się ma wspólne konto. Miliard szybko wskoczy na to konto. Wystarczy tylko, że żona pilnuje wydatków.
1: SK2.
0: I nie potrzeba do tego żadnego cudu. Chyba, że tego muzycznego. Już teraz w SC2 od Iga.

bo jesteś moją lepszą połową, o której śpiewa Masajach w SC2. To teraz, korzystając z tej deszczowej aury, która rządzi nad większością Polski, singiel od Kaśki Sochackiej wrzuciłem, który stworzyła po obejrzeniu filmu

Bo jesteś moją lepszą połową, o której śpiewamy Sajach w SC2. To teraz, korzystając z tej deszczowej aury, która rządzi nad większością Polski, singiel od Kaśki Sochackiej wrzuciłem, który stworzyła po obejrzeniu filmu

0: Dlaczego nie w SC2? Dlaczego nie grać tylko najlepszych polskich hitów? Od tego jesteśmy i czasami też patrzę, co tam ciekawego się dzieje w świecie. Skandal na komunii czytam w Wielkopolsce. Dwóch chłopców, kiedy wszyscy jedli rosołek, goście, na parkingu przed lokalem porysowali kamieniami karoserię w 40 samochodach. No to raczej pieniędzy z komunii nie zobaczą.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
10: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: I po reklamie.

0: Gotham to Gotham. Trzeba nas ratować. Jesteśmy na 15 miejscu z tym kawałkiem, widzę, w gorącej polskiej 20. Kciuki do góry, plusiki dajemy i od razu Metzner będzie trochę wyżej. W SC2 właśnie on liczy na wasze głosy. SK2.pl, gorąca polska 20, tam głosujecie. A już za chwilę 16, potem Bledka, już ją szykuje i Baśka też wpadnie. Z wilkami.
1: Reklama. Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
5: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Emanuela Kwaśniak. Teatr uliczny w Stalowej Woli wciąż szuka nowych twarzy. Organizatorzy podkreślają, że nie trzeba mieć doświadczenia scenicznego. Liczy się otwartość, energia i chęć działania. Udział jest bezpłatny. Do projektu mogą zgłaszać się osoby od 16 roku życia. Otwarte próby i casting odbędą się jeszcze 22 maja o 18.30 w Rozwadowskim Domu Kultury. Na stronie placówki znajdziecie wszystkie szczegóły.
17: Godzina 16, 16 dzień maja, w kalendarzu święto Straży Granicznej. Wszystkim naszym bohaterom, strażnikom, pracownikom granicznym życzymy spokoju na służbie, tylko ważnych paszportów, no i abyście w pracy czuli się tak, jak za granicą.
18: Najlepsze polskie hity.
17: W tej godzinie będziemy przekraczać granicę z mrozem, między innymi, który szykuje się, widzę, do napadu, a to już T-Love i Bóg. Kowalski, witajcie w SC2.

Carla Fernandez zrobiła nam tutaj klimacik w Radiu SK2. To teraz w takim razie kategoria kobiece paznokcie i styl. Już nie drogie panie klasyczna biel, tylko uwaga, teraz paznokcie Strawberry Milk to ideał. Patrzę na ten kolor i powiem wam, że to taki odcień truskawkowego koktajlu z dodatkiem mleka. Delikatny, mleczny taki róż. Wyglądają te paznokcie...

Dzisiaj jakby mrozu chciał zrobić napad na przykład na muzeum, to nie musiałby się włamywać, bo muzea są otwarte tej nocy w Polsce. Przed nami noc muzeów, czyli kolejki do kultury dłuższe niż do kebaba po imprezie.

0: wszyscy szeptają, że chce udać się między innymi do Arabii Saudyjskiej. No nie ma się co dziwić, tam ropa tańsza.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: I po reklamie.

Ramek na ekstraklasowym boisku piłkarskim. Przed ostatnim gwizdkiem Cracovia wygrywa z Motorem Lublin 3-2. A jeszcze dwa mecze w FC Barcelonie zagra Robert Lewandowski. Dzisiaj ogłosił, że opuszcza Barcelonę. W

0: Mysłowice, wersce 2, mieć czy być. Już teraz wiem, żeby mieć trzeba być, a ja mam dla was legendy polskiej sceny, muzyczne nowinki, męskie granie. Dawid Podsiadło, tak będzie. Za 3 minuty o 17 wersce 2.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.
0: Burzowe chmury spacerują sobie nieźle teraz nad Podkarpaciem i Małopolską. Pada też na wschodzie kraju mokro gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku. Podobnie jest w Wiedniu. Tam trwają ostatnie przygotowania do Eurowizji. Ale w tej godzinie też wesce 2 hotelowe podboje i różnorodne.
1: Najlepsze polskie hity.
0: Kowalski, witajcie. Zaczyna księżniczka. Sylwia Grzeszczak.

W świeżutkiej prasie tutaj nagłówek z Super Ekspresu musieli rozdzielić diwy przed festiwalem w Sopocie. Edyta Górniak nie chce spać z Justyną Steczkowską. Wcale mnie to nie dziwi. No. A jak w pokoju jeszcze hotelowym jest tylko jedna łazienka, dwie diwy, to już w ogóle. Widzę już tę bitwę o suszarkę i kropelkę szamponu ostatnio.

Dziewczyny, jak robią już wszystko, to robią wszystko razem. Dziewczyny z LOR w SC2 nawet podróżują, nie mówiąc już o koncertach. A właśnie, a propos koncertów, czytam teraz

sezon i Dawid Podsiadło w SC2 mógłby, no, reprezentować nas na Eurowizji. Ciekawe, jakby to było, bo to już dziś, za nieco ponad 5 godzin, zobaczymy Alicję Szemplińską na eurowizyjnej scenie. Reprezentacja innych krajów, reprezentanci wiedzą, że głos Alicji jest potężny jak dzwon. Niektórzy nawet starają się zaśpiewać tak jak ona, ale wychodzi jak wychodzi. To jest niesamowite, no. Alicja w swoim numerze Pray, modlitwa, sprawi, że publiczność pewnie dzisiaj padnie na kolana. Kaśka Cerek-Ficka w SC2.

0: I puszczam dla Was najlepsze polskie hity w SC2, to elektryczne gitary. Włoska Gwardia Finansowa jeszcze w nacie coś takiego wyhaczyłem. Odkryła 100 jachtów, które Włosi ukryli przed fiskusem, żeby nie płacić po prostu podatku. No, ale teraz już zapłacą za to. Może pieniędzy.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: I po reklamie.

0: Best 2 Bajm i Biała Armia. Zameldował dzisiaj Robert Lewandowski, że opuszcza FC Barcelonę. Ja melduję, że opuszczam swoje stanowisko, ale zastąpi mnie tutaj Antonina Van Dessel, która pewnie pod swoimi postami ma o wiele więcej lajków niż Lewandowski pod tym, że opuszcza Barce. Kowalski, bawcie się dalej i pamiętajcie, że w SC2 nigdy nie opuszczamy najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się zbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Ja.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta.

0: No i buba!
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. 5-letnią gwarancją producenta.

0: To w SC2 w sobotę był numer bardzo dobry na dykcję Jugoton i Kazik Malciki. Słuchajcie, miałam powiedzieć o sporcie, więc powiem, bo wszystkie media dziś o tym trąbią, więc nawet ja, człowiek, który na sporcie zna się mniej więcej tyle, co na spalonym, muszę ten temat wrzucić na antenę. Według najnowszych doniesień nasz Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Oficjalny komunikat już się pojawił, no i internet dosłownie eksplodował. Dosłownie. Kibice są w szoku, komentatorzy analizują każdy szczegół, a ja tylko przypomnę, mówimy o jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie. No i teraz wszyscy zadają sobie jedno pytanie. Co dalej z Lewym? A ja idę o krok dalej. Zadaję sobie pytanie, co teraz z Anią? Gdzie będzie tańczyć baciatę? No bo jeżeli te przypuszczenia się potwierdzą, no to chyba będzie musiała zmienić tańce na bollywoodzkie jakieś takie, co?
1: SK2. SK2.

0: No przyznacie, że to piękny numer od braci Jeremiego Sikorskiego i Artura Sikorskiego, Młodość. No słuchajcie, dzisiaj emocje będą sięgać zenitu, dlatego że to już dzisiaj wielki finał Eurowizji, no i emocje oczywiście gwarantowane. Jeżeli planujecie wieczór przed telewizorem, a na pewno taki planujecie, no to warto pamiętać o głosowaniu, dlatego że w tym roku zasady są trochę inne, ale spokojnie, bo wszystko jest bardzo proste i ja wam to wytłumaczę. Głosować można przez aplikacje, SMS-y i stronę internetową. I mój kolega radiowy Kamil Kowalski, który nie chce iść do domu, tutaj mówi, że to takie trudne. Kamil, proste, easy. Linie otwierają się tuż przed występami finałowymi, więc masz trzy drogi. Aplikacja, SMS-y i strona internetowa. No i najważniejsze, nie można głosować na własny kraj. Coś chcesz powiedzieć? Słuchamy.
1: A potem puste konto, jak wszystkie SMS-y wyślę.
0: Jak stać, kto bogatemu zabroni. Jak stać, to niech wysyłają. A my oczywiście mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę, Alicję Szempińską, która ma taki głos, że o panie. No i mamy nadzieję, że dziś wieczorem podbije serca Europy. Start niedługo o 21:00, więc szykujcie się, no i co? I będziemy kibicować. A my wracamy do muzyki. Na razie. Innej też polskiej.
2: SK2.
0: Już teraz Kombi i Avignon w SC2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, bo wszystko co robię, już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj

0: Ale to był numer. Maciej Skiba i Bledka, z tobą być Love You Like That. No to skoro jesteśmy przy tym młodym pokoleniu polskich wykonawców, no to słuchajcie, wczoraj był taki wieczór, o którym mówi dzisiaj cały internet, bo Mata rozgrzał Narodowy Stadion do czerwoności i pokazał, że potrafi zrobić show na naprawdę światowym poziomie. No a goście? Tutaj to dopiero zrobiło się grubo. Na scenie pojawili się m.in. Maryla Rodowicz z Kolim, gdzie po prostu cały stadion oszalał. Była też Roxy, masa innych artystów. No naprawdę tam się działo, którzy razem z Matą rozkręcali jeszcze bardziej to muzyczne widowisko. 60 tysięcy fanów śpiewających razem każdy numer, światła, emocje, oczywiście Kiss Cam, gdzie ludzie się całowali. No naprawdę było na bogato bardzo. Mata pojawił się na scenie w garniturze i różowym krawacie, które miały przywoływać jego maturalny look, więc tam się wszystko zgadzało. A dzisiaj kolejny koncert i powtórka z rozrywki, więc znowu będzie się działo. Ach, ten Mata, no on jednak w muzykę i w show to potrafi.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.

0: sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
1: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie.
4: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: I po reklamie.

0: A my na kilka chwil przed godziną 19 w SC2 polecieliśmy sobie takim klasyczkiem. Pin i niekochanie. Po 19 na początek Budka Suflera, Roxy i Favs i Red Lips. Koniecznie zostańcie z nami, bo dalej będzie się jeszcze bardziej działo i będziemy się rozkręcać w ten sobotni wieczór. Więc słyszymy się dosłownie za chwilkę.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
0: I po reklamie. No i wybiła nam punktualnie godzina 19, tutaj Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i zastrzelę moich radiowych kolegów. 19 stopni, zaczyna boleć mi gardło i zastanawiałam się dlaczego. Jak można klimę na 19 stopni, ludzie! Przejdźmy do najlepszych polskich hitów i podkręćmy trochę atmosferę, żeby zrobiło się wszystkim cieplej.
10: Najlepsze polskie hity.
11: Polskie hity.
0: A zrobi się cieplej, bo teraz numer, który rozgrzeje wszystkie serca i nie tylko. Budka Suflera, Piąty Bieg u nas w Radiu SK2.

To był numer najnowszy klip od Dawida Podsiadły. Słuchajcie, dzisiaj 16 maja mamy wyjątkowe święto i wyjątkową noc, noc muzeów. W wielu miejscach w Polsce, w miastach, ale nie tylko, w mniejszych miejscowościach również, muzea, ośrodki kultury, biblioteki, galerie otwierają swoje drzwi dla Was do godzin bardzo, bardzo późnych. No i oferują darmowe zwiedzanie, ale również inne atrakcje, jak również możecie w tych miejscach odwiedzić takie na przykład zbiory, które normalnie nie są w ogóle pokazywane. Na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie możecie zobaczyć rzeczy, które normalnie nie są na wystawach, a dzisiaj zobaczycie. I tak samo w wielu różnych muzeach właśnie dzisiaj można zobaczyć eksponaty, które na co dzień nie są prezentowane szerszemu gronu odbiorców. Naprawdę dzieje się. Są różne warsztaty, warsztaty z makramy, warsztaty z wybijania znaczków. Naprawdę, naprawdę jest tego bardzo dużo, więc warto skorzystać. To jest super atrakcja dla dużych i dla małych. Naprawdę, a tutaj jako ciekawostkę dodam, że pierwsza noc muzeów, taka w ogóle w historii, miała miejsce w 1997 roku w Berlinie, no i później to tak poszło na całą Europę, stało się bardzo popularne, w Polsce dzieje się też co roku i mamy super atrakcje i bardzo Wam polecam. Jest 19, więc to jest może pomysł na wieczór, no bo w końcu noc muzeów dopiero się zaczyna rozkręcać. SK2. A muzycznie teraz u nas taki numer... Wiecie, sezon ślubów w pełni. Lady Punk, kryzysowa narzeczona w SC2.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Taki numer zagraliśmy Wam w Radiu SK2, hurt Załoga G. A teraz będzie temat niedziel handlowych, bo on wraca po prostu jak bumerang i tym razem przedsiębiorcy z miejscowości turystycznych chcą bardziej elastycznych zasad i zaproponowali, żeby sklepy mogły być otwarte wtedy, kiedy faktycznie są tłumy turystów, czyli latem nad morzem, zimą w górach. I brzmi to według mnie logicznie. No właśnie, tylko ministerstwo już odpowiedziało, że na razie żadnych zmian niestety nie będzie, czyli kalendarz niedziel handlowych zostaje taki jak jest. Przypominam, jutro nie mamy niedzieli handlowej, więc zostajecie w domach. A ja mam wrażenie, że ten temat dzieli Polaków bardziej niż pytanie pomidorowa z ryżem czy pomidorowa z makaronem, no bo jedni chcą spokojnej niedzieli z rodziną, inni możliwości zrobienia zakupów po całym tygodniu pracy, zwłaszcza jeśli pracują jeszcze w sobotę i po prostu nie mieli kiedy tego zrobić. No i ja tego nie będę rozstrzygać i jedno jest pewne, dyskusja na ten temat na pewno jeszcze bardzo, ale to bardzo długo się nie skończy. Więc my wróćmy do muzyki, bo to wychodzi nam najlepiej i już teraz SC2 Sarsa i numer Zakryj.

Podobało się? To była Zofia Alaja, kupiłam bilet i jeżeli się podobało, a myślę, że się podobało, to taki fajny, trochę orientalny numer, bym powiedziała, to wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujcie, bo Zofia Alaja i numer kupiłam bilet są w propozycjach. Każde notowanie, nowe notowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka, więc no wasze głosy bardzo się liczą i mają moc, więc wchodźcie na naszą stronę Gorąca Polska 20 i oddawajcie głosy na kupiłam bilet od Zofii Alaj. I kto wie, co się wydarzy w przyszły piątek. A my teraz wracamy dalej do muzyki w ten sobotni wieczór i już za moment u nas duet Super Babek, Wiki Gabor i Kaja, Ramię w ramię.

na kilka chwil przed godziną 20 w Radiu SK2 duet. Super duet dwóch chłopaków, Kuba i Kuba, stygnie lato. Po 20 my nie zwalniamy tempa i lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami. I na początek Edyta Bartosiewicz i jej opowieść. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się i...

Dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.